0: Zollo.
1: Nawet 40 stopni w Polsce, dziś kulminacja upałów. Rząd planuje obniżki cen paliw, ale mniejsze niż ostatnio. Powiemy też o zgłoszeniach do sanepidu, które Polacy składają przez M-Obywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
2: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
1: Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. Jutro w 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur były w Budapeszcie i Wiedniu. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.

0: Paweł Grzesiowski.
1: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
0: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
0: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Posłuży elektrowni, ale później będzie stanowić atrakcyjny dojazd nad morze. Przed nami jeszcze wyższe temperatury niż ostatnio. Najlżejsza aura na północy Polski 29 stopni, w centrum 36, a na południu 38, miejscami może nawet 40. Na wschodzie Polski bardzo sucho i słonecznie, na zachodzie nad morzem i na Suwalszczyźnie jeszcze możliwe przelotne opady deszczu i burze.
3: Radio i wszystko gra.

0: time.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. W Polsce dziś jak w piekarniku przyszła kulminacja upałów. Efektowna kolizja w kosmosie. Szczątki rakiety kosmicznej mają za chwilę zderzyć się z Księżycem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. PiS chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucyjną ochroną rodziny.
1: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
0: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
2: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
0: Rząd podkreśla, że edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa niezależnie od tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Trudne do zniesienia upały przyszły do Polski i MGW wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw, a popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Na południu Polski temperatura zbliży się do 40 stopni i to w cieniu. Izrael odrzucił amerykański plan dla Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń, dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze Strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w Strefie Gazy, która do dziś pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Alarm na polu golfowym Donalda Trumpa. Tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz w domu znaleziono broń, a także kamizelki kuloodpornej niepokojące, jak to określono notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Astronomowie spodziewają się, że za nie...

0: czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatr no nie zdarza się często.
1: TPN radzi turystom sprawdzać komunikaty, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: W przetargu na przebudowę dróg wokół terminala intermodalnego w Chełmie wpłynęły dwie oferty. Obie przekraczają budżet miasta wynoszący 223 miliony złotych. Magistrat analizuje teraz złożone propozycje. 53-letni policjant z Chełma usłyszał już zarzut prowadzenia radiowozu w stanie nietrzeźwości. Do zdarzenia doszło podczas służby, gdy cofając uderzył w budynek komendy. Funkcjonariusz przyznał się do winy, został objęty dozorem i zakazem prowadzenia pojazdów. Trwa też procedura jego wydalenia ze służby. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również przestroga. Na drogach biegnących przez tereny poza miastami, przez lasy wciąż pojawiają się dzikie zwierzęta. Sarna na Krajowej 17 w Wisbicy doprowadziła do zderzenia 3 samochodów.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Dziś już niezdrowe upały, do wytrzymania jeszcze na Suwalszczyźnie 29 stopni, poza tym wszędzie powyżej 30. W centrum i na południu nawet 38, a kto wie, czy i nie 40. Dużo słońca na wschodzie, a na zachodzie opady deszczu, burze intensywne. Może padać grad i bardzo mocno wiać.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, no i zapraszam, a nie, przepraszam, jakie gorąco, chyba raczej chłodno. Na spokojnie, o poranku wcale tak strasznie nie potrzeba, żebym Was dogrzewał, prawda? A więc witam Was chłodno na antenie Radia Bonton. Już aktualnie mamy 6 minut po godzinie 7.

0: cichutki i spokojny o poranku przegląd kartki z kalendarza. Witamy oczywiście w Radiu Bonton na 104,9 FM. No dobrze, mamy już dzisiaj środę, mamy dzisiaj już 5 dzień sierpnia. No i swoje imieniny obchodzi Maria, Abel, Afra, Parys, Wanacjusz i Cyriak. Nawet jednego, a nie, przepraszam, jedno jest imię takie mega popularne, czyli Maria, Marysia. Dzisiaj jest też dzień bielizny. Nie mylić tego dnia z tym dniem bez bielizny. W tym tygodniu mamy też jeszcze jakieś pewnie ciekawe przysłowie. O, pierwsze lepsze z brzegu. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka. Zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. Aż strach pomyśleć faktycznie, jak będzie wyglądała ta zima, jeśli sprawdzi się to przysłowie. A na pewno sprawdzi nam się teraz spojrzenie na zegarek. Już 11 minut po siódmej.
1: Bonton Radio i wszystko gra.
2: Bo to nie jest...

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol ma. Czy na zimę, czy na lato, tam Opol kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: Słuchacie Radia Bonton. My aktualnie mamy na zegarach już 20 minut po godzinie 7. Zważywszy na to, że dzisiaj w kartce z kalendarza pojawił się Dzień Bielizny, nie mylcie oczywiście z Dniem Bez Bielizny, no to trochę sprawdzamy historię tej części garderoby. No to właśnie czytam, że przez większą część średniowiecza bielizna w dzisiejszym rozumieniu po prostu nie istniała. Tak jest. Mężczyźni nosili luźne lniane spodnie do kolan lub łydek. Podstawową taką warstwą wewnętrzną dla obu płci po prostu była koszula lniana, która chroniła skórę i cenniejsze ubrania zewnętrzne. Koszula była bielizną w tym wypadku, słuchajcie, bielizną. Kobiety najprawdopodobniej w ogóle nie nosiły żadnego dolnego odpowiednika majtek. Badacze historii średniowiecza przyznają to wprost. Żadne wiarygodne źródło historyczne nie dokumentuje istnienia takiego stroju. No widzicie, a dzisiaj są takie marki, że za takie majtki trzeba zapłacić tyle, co za spodnie, koszulkę albo jakąś ładną sukienkę. A materiału to tam tyle o ile.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Czas na wiadomości, od tego się nie ucieknie. Mamy już 7.30. Czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Pierwsze o poranku i pierwsze w środę, 5 sierpnia.
10: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 7.30. Eliza Kudalska-Nawosad. Wczoraj w chełmskim magistracie otwarto oferty w przetargu na przebudowę układu komunikacyjnego wokół terminala intermodalnego. Do postępowania wpłynęły dwie propozycje wykonawców, jednak każda z nich przewyższa kwotę, którą miasto zabezpieczyło na realizację zadania, a to 223 miliony złotych. Pierwszy z wykonawców zaproponował realizację prac za ponad 257,5 miliona, natomiast druga oferta opiewa już na blisko 350 milionów. Teraz oferty są poddawane analizie. Od wyniku postępowania zależy, czy inwestycja ruszy w zaplanowanym zakresie, czy koniecznie będą dalsze decyzje dotyczące finansowania tego zadania. A to przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę najważniejszych ulic w mieście, które mają zapewnić sprawniejszą obsługę międzynarodowego terminala intermodalnego. W planach jest modernizacja odcinków przebiegających przez Aleję Armii Krajowej, Aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz Chrubieszowską. Prace obejmą również ulicę Lubelską, Szpitalną i Ceramiczną. Powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe, dodatkowe pasy ruchu oraz zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna. Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest budowa nowych obiektów inżynierskich. Chodzi o nowy most na Ucherce w ciągu ulicy Lubelskiej oraz nowy wiadukt drogowy na Alei Armii Krajowej. Jest to już kolejne podejście miasta do realizacji tego drogowego zadania. Pierwszy przetarg zakończył się w 2023 roku. Wyborem firmy Saringe. Wykonawca zrealizował część prac obejmujących ulice Zawadówka i Włodawską, jednak pod koniec 2024 roku umowa została wypowiedziana. Po sporze między stronami i mediacjach prowadzonych przy udziale prokuratorii generalnej doszło jednak do ugody i miasto przejęło dokumentację oraz przygotowało nowe postępowanie. Prokuratura rejonowa w Chełmie prowadzi śledztwo przeciwko 53-letniemu funkcjonariuszowi chełmskiej policji. Jest podejrzany o prowadzenie radiowozu w stanie nietrzeźwości. Do zdarzenia doszło w sobotę, krótko po rozpoczęciu przez policjanta służby. Podczas cofania radiowozem na parkingu komendy w Chełmie funkcjonariusz uderzył w budynek. Zdarzenie nie spowodowało jednak poważnych uszkodzeń ani pojazdu, ani elewacji. Policjant został przebadany alkomatem. Kolejne pomiary wykazały stan nietrzeźwości. Na miejsce przyjechał prokurator oraz funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji. W miniony poniedziałek wszczęto formalne śledztwo, a 53-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do winy, wyraził skruchę, tłumaczył, że alkohol spożywał dzień wcześniej i był przekonany, że może prowadzić. Został objęty dozorem, który zobowiązuje go do cotygodniowego stawiennictwa w komendzie policji w Chełmie. Otrzymał również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania. Niezależnie od śledztwa karnego wobec funkcjonariusza, wszczęto też procedurę zmierzającą do wydalenia go ze służby. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Sarna na drodze krajowej numer 17 w Izbicy doprowadziła do zderzenia 3 samochodów. 20-letnia kobieta za kierownicą Opla gwałtownie zahamowała przed dzikim zwierzęciem. Jadąca za nią 46-latka kierująca Kiją również zdążyła zwolnić, ale 26-letni kierowca dostawczego Forda nie zachował bezpiecznej odległości. Uderzył w tył Kii, zepchnął ją na pobliskie pole. Następnie auto dostawcze wjechało w tył Opla. Wszyscy kierowcy biorący udział w kolizji byli trzeźwi. Jedna z kobiet trafiła na badania do szpitala. Wykazało, że na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Sprawca kolizji otrzymał mandat. Funkcjonariusze apelują też o zdjęcie nogi z gazu i zachowanie większego odstępu między pojazdami. I na koniec informacja dla osób, które zamierzają załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta Krasnystaw. Powinny pamiętać o czasowej zmianie wejścia do budynku z powodu remontu balkonu nad głównym wejściem od strony placu 3 maja. Będzie to wejście nieczynne do 14 sierpnia. W tym czasie należy korzystać z wejścia od strony ulicy Kościelnej. Na miejscu ustawiono oznaczenia ułatwiające dotarcie do urzędu.
11: Bon Ton na lato.

0: Jest nasz przyjaciel cały, zdrowy, wyspany, co najważniejsze i jeszcze ważniejsze przy mikrofonie. Marcin Petruk, czas na informacje dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Upały mają odpuścić dopiero w piątek, więc póki co przed wejściem do samochodu najlepiej dobrze przewietrzyć wnętrze, a dopiero później włączyć klimatyzację. Wysokie temperatury to również powód do ciągłego apelowania o to, aby nie zostawiać w nasłonecznionym aucie ani osób, ani zwierząt. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, mamy prawo zbić szybę i wezwać na pomoc służby.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
4: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: upałę. Niby taka przyjemna sprawa, tak? Ale wiecie, do ilu omdleń dochodzi w takich temperaturach, w takich warunkach? Nie zapomnijcie, żeby skrywać się przed słońcem, nakrycie głowy, stosujcie krem z filtrem, jasne ubrania, przewiewne ubrania, żeby nie było tak jak wczoraj. Jadę sobie przez miasto, a tu jedna osoba w długich spodniach, długa koszula, jeszcze jakieś takie foliowe te ubrania, no na pewno nie są przewiewne. Ale jednak, gdyby przyszedł wam do głowy pomysł, mam do przejścia 1,5 kilometra i na tym odcinku jest kilka sklepów, do których mogę wejść i się schłodzić. Dobry pomysł, ale no jeśli wejdziecie do takiego sklepu, gdzie jest bardzo zimno, później wyjdziecie i zrobicie tak kilka razy, no to L4 będzie gwarantowane i przyjemnie nie będzie. To samo tyczy się oczywiście auta, więc uważajcie na siebie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: upały i miejscami burze są ostrzeżenia synoptyków. ZUS każe jechać 200 km do lekarza orzecznika. Problemy kadrowe. Jabłka krajeńskie dostały właśnie unijną ochronę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
1: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
1: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
0: Nawet 200 km muszą jeździć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, by spotkać się z komisją lekarską. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach ZUS-u. Jak to możliwe? O tym Agnieszka Wynarska.
3: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego od początku sierpnia odwołanie od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 km. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
4: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
0: Czyli sfinansowany będzie na przykład najtańszy autobus. Aż 141 osób, co najmniej tyle, zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty. Do hiszpańskiej eksklawy na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten teren od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znów dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje m.in. deportacji i zakazu legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nielegalnie. Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Bezpieczna jest też słynna krzywa wieża w Pizie. Jabłka krajeńskie trafiły właśnie na unijną listę, tak zwaną listę chronionych nazw pochodzenia. Zatwierdziła to Komisja Europejska. Dołączyły do chronionych już wcześniej grójeckich i łęckich. W porównaniu z nimi krajeńskie charakteryzują się jędrnym miąższem i są słodsze. Postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Nowe badanie kanadyjskich naukowców pokazuje, że osoby z wyprostowaną postawą częściej podejmują trafne ryzyko i zdobywają wyższe nagrody. Co więcej, czują się pewniej i odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Naukowcy wzięli pod uwagę proste plecy i kąt nachylenia szyi. Czyli wniosek jeden: łopatki do tyłu i głowa do góry i wtedy przyjdzie sukces, a na pewno lepsze samopoczucie.

0: Zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Ponton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska, 7.
6: Już mamy 5 minut po godzinie 8. Ja Was witam bardzo serdecznie. Tu Fox i program Bonton na lato.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Bonton na lato.
13: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
14: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
15: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym wspólnie odkrywamy tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 10-letni Michał.
16: Dlaczego płyty mają różne kolory?
15: Michał, to świetne pytanie. Pewnie każdy z Was trzymał kiedyś w ręku płytę CD albo DVD. Z jednej strony jest nadruk, a z drugiej, kiedy obracamy ją pod światło, pojawiają się piękne kolory. Niebieski, zielony, żółty, czerwony i fioletowy. Wygląda to prawie jak mała tęcza. Przyznam się, że miałam mały kłopot z odgadnięciem, o jakie płyty chodzi, ale dziennikarska dedukcja wygrała. Właśnie, ale czy ktoś pomalował płytę kolorowymi farbami? No nie. Na płycie nie ma ani kropli kolorowej farby. Skąd więc biorą się te barwy? Wyobraźcie sobie, że na spodzie płyty znajdują się miliony maleńkich rowków. Są tak malutkie, że nie zobaczymy ich gołym okiem, oczywiste. Leżą bardzo blisko siebie, bliżej niż grubość ludzkiego włosa. Kiedy światło pada na płytę, odbija się od tych rowków. Każdy kolor światła odbija się odrobinę inaczej. I właśnie dlatego nasze oczy widzą piękną tęczę. To trochę jak po deszczu. Światło słoneczne wpada do kropelek wody i też rozdziela się na wiele kolorów. Na płycie zamiast kropelek pomagają w tym maleńkie rowki. Dlatego za każdym razem, gdy przekręcimy płytę, kolory zmieniają swoje miejsce. Jak będziecie chodzić do szkoły, to będziecie mieć fizykę i na fizyce poznacie te zjawisko dogłębnie. A teraz najciekawsze. Te rowki nie służą tylko do robienia tęczy. To właśnie w nich zapisane są wszystkie informacje. Muzyka, filmy, zdjęcia, a nawet gry komputerowe. Laser w odtwarzaczu świeci na płytę i odczytuje te maleńkie rowki z ogromną dokładnością. Można powiedzieć, że laser czyta płytę podobnie jak my czytamy książkę. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że gdyby rozwinąć jeden ciąg rowków z płyty CD w prostą linię, miałaby ona kilka kilometrów długości? Niesamowite. A wszystko to zmieściło się na płycie, która bez problemu mieści się w dłoni. Niesamowite, niesamowite. Dzisiaj coraz częściej słuchamy muzyki i oglądamy filmy przez internet, ale płyty CD i DVD były kiedyś prawdziwą rewolucją i do dziś wiele osób przechowuje na nich swoje ulubione piosenki oraz rodzinne zdjęcia. My u nas w redakcji mamy taką ścianę pełną właśnie płyt CD. Jak byliście kiedyś, to możliwe, że widzieliście. I teraz odpowiedź na pytanie Michała brzmi. Płyty CD i DVD mienią się wszystkimi kolorami, ponieważ mają miliony maleńkich rowków. Światło odbija się od nich w różny sposób i dlatego widzimy piękną tęczę. To nie farba, ale sprytna gra światła. Dziękujemy Ci, Michale, za pytanie, dzięki któremu odkryliśmy tajemnicę tęczy ukrytej na płycie. A teraz może Wy też macie w domu przedmiot, na który patrzycie i myślicie, jak to działa? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku audycji. A dlaczego? Odpowiemy właśnie na Wasze pytanie. Do usłyszenia. Pa!
13: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.

0: przyznawać się szczerze, jak nas powiedzi, kto planował długi weekend metodą piątek na L4. Jeśli tak, no to trzeba zmienić te plany, bo ZUS ma dla takich osób mały komunikat. Widzimy się! Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada, że będzie więcej kontroli właśnie takich zwolnień lekarskich, jednorazowych, jednodniowych, które jakimś cudem bardzo często wypadają w piątki bądź w poniedziałki. No ciekawe. Co jeszcze ważne, podczas L4 nie musicie siedzieć w ogóle pod kocem. No wiecie, jak jest upał, no to ciężko by było, tak? Także przez cały dzień pod kocem siedzieć nie musicie. Nie musicie w ogóle leżeć w łóżku spokojnie. Możecie wyjść nawet do lekarza, możecie wyjść do apteki czy na krótki spacer, oczywiście jeśli sprzyja to leczeniu. Problem zaczyna się wtedy, gdy zwolnienie zmienia się w remont domu, dodatkową pracę albo przedłużony city break. Krótko mówiąc, jeśli jesteście chorzy, to zdrowiejcie. Ale jeśli planujecie przedłużyć weekend, no to lepiej wykorzystać po prostu urlop. I żeby nie było, że nie ostrzegałem.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Reklama.
4: Forma jest? Mam nadzieję, że jest. Nie tylko do tego, żeby po południu iść pobiegać, czy na rower, a raczej wieczorem niż po południu, no bo teraz za gorąco, żeby popołudniami sobie sport uprawiać. No ale jeśli forma jest, to dobrze, bo możecie spokojnie posłuchać wiadomości sportowych, które ma dla Was Marcin Petruk.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny transfer w Chełmiance stał się faktem. Do trzecioligowego składu biało-zielonych dołączył Jakub Idziak, wychowanek Garbarni Kraków, który związał się z klubem dwuletnim kontraktem. 17-letni środkowy pomocnik ma na swoim koncie występy w młodzieżowych składach Wisły Kraków, a w zeszłym sezonie reprezentował barwy hiszpańskiego klubu Alboraya. Zawodnicy cementu Gryfa Helm, Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz wrócili już do Polski z Litwy, gdzie wspólnie z innymi rodzimymi zapaśnikami brali udział w międzynarodowym turnieju Druski Nini Kau Cup. Pierwszy z nich musiał uznać wyższość rywali na etapie eliminacji. Występ Szymona Szymonowicza podsumowuje wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
7: Szymon po pierwszej przegranej walce kolejne swoje walki repasażowe wygrał i stanął do walki o brązowy medal tego turnieju. Walkę o brązowy medal stoczył z zawodnikiem z Polski, ze swoim, można tak powiedzieć, odwiecznym rywalem Arkadiuszem Kłynyczem, olimpijczykiem z Paryża. Walka była bardzo wyrównana, zakończyła się wynikiem 2-1 dla zawodnika z Radomia. Szymon, tak jak z nim rozmawiałem, wyciągnął kolejną lekcję z tej walki i już powoli przygotowuje sobie plan na kolejny pojedynek.
6: Do medalowej rywalizacji reprezentanci cementu Gryfa Helm wracają pod koniec sierpnia, a będą to starty w memoriale Władysława Bytlasińskiego oraz w turnieju Poland Open. Za kilka tygodni do medalowej rywalizacji wrócą także taekwondocy UKS-u Songo. Powoli przygotowują się do powrotu do treningów po bardzo udanej pierwszej części sezonu, w której brali udział w 15 turniejach, w tym m.in. w Mistrzostwach i Pucharach Polski. Łącznie zdobyli w nich 31 złotych, 66 srebrnych i 91 brązowych medali, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
8: Ponadto byliśmy również organizatorami zimowego i letniego turnieju sprawnościowego dla zawodników taekwondo, w którym uczestniczyły kluby z terenu województwa lubelskiego. Były to duże wydarzenia z dużą ilością osób, które dostarczyły dużo tutaj, wiadomo, wrażeń, ponieważ startowały różne kategorie wiekowe, od dzieciaków najmłodszych po te osoby już starsze, także przekrój też był tutaj spory. Każdy start na pewno był okazją do sprawdzenia swoich umiejętności oraz efektem systematycznej pracy.
6: W pierwszej części sezonu 14 wychowanków Songo otrzymało stypendia sportowe, co dało im pierwsze miejsce wśród wszystkich krasnostawskich klubów.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Bonton na lato.

0: Skoro już 8.40, to nasi kierowcy również muszą usłyszeć dobre wieści. Mam nadzieję, że to będą dobre wieści. Szczegóły zna Marcin.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W ostatnich latach dużo mówiło się o tym, że polscy kierowcy dosyć słabo wypadają na tle innych krajów Europy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Pojawiło się jednak światełko w tunelu, ponieważ dane Komendy Głównej Policji pokazują, że pierwsze półrocze tego roku było jednym z najbardziej bezpiecznym od dekad. W tym czasie doszło do 9135 wypadków, podczas gdy w 2025 było ich o prawie 250 więcej. Pierwsze półrocze to również spory spadek osób rannych i ofiar śmiertelnych. Eksperci od bezpieczeństwa widzą w tej poprawie statystyk dwie przyczyny. Pierwszą jest ciągłe zaostrzanie prawa i podnoszenie kar, jak też brak możliwości zbijania punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Drugi powód to znacznie więcej kontroli policji na drogach. Dla przykładu, w tym roku było ich już znacznie ponad 20 tysięcy, a to o ponad 8 tysięcy więcej niż w tym samym czasie w roku zeszłym.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bonton na lato.

0: wakacje, stolica, no i późna noc. Tu musiało naprawdę coś grubego się odkręcić. No i faktycznie, ale jeszcze podkręćmy sytuację z udziałem chłopca, nastolatka. Słuchajcie, chłopczyk od 2 godzin jeździł tą samą trasą, no i zaniepokoił w ten sposób kierowcę nocnego autobusu. Wezwano straż miejską i okazało się, że 2 tygodnie wcześniej uciekł z domu. Teraz pytanie, jakim cudem przetrwał 2 tygodnie? I tutaj, słuchajcie, już włącza się żyłka kreatywności tego młodego człowieka, 14-latka, zaznaczmy. Podobno zbierał butelki kaucyjne i w ten sposób się utrzymywał. Za moich czasów to jeździło się na śliwki, żeby zarobić pieniążki, bądź do sadu na jabłka. No ale teraz być może ciężka praca się nie opłaca.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

0: 24 pożary dziennie w Polsce, dużo więcej niż przed rokiem. Tanieje ropa. Trump zapowiada na jutro otwarcie cieśniny Ormus. Ekipa Bir Komando zaczęła chronić ludzi przed niedźwiedziami w Bieszczadach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów, to obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i ekstremalne upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
1: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
0: Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu ma być nawet 40 stopni. Niektóre urzędy w różnych województwach, głównie na południu, zamkną się wcześniej. Urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
2: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem. Ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
0: Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na to, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Bir Komando kontra niedźwiedzie. W Bieszczadach pracę zaczęła specjalna grupa do odstraszania drapieżników. 12-osobowy zespół został wyposażony w strzelby. Jest już gotowy, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
0: Pierwsze akcje już za nimi. Grupa zaczęła płoszenie drapieżników zbliżających się do zabudowy. Wykorzystała m.in. gumowe kule. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Chodzi oczywiście o te strzeżone kąpieliska. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej koło Ustki 18-19. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a to z powodu sinic. Milion euro w koszu na śmieci. Tak, mieszkaniec południowych Włoch przez pomyłkę wyrzucił los, który okazał się warty fortunę. Na szczęście pracownicy firmy odbierającej odpady ruszyli do akcji, przeszukali śmiecie i odnaleźli zwycięski kupon. Szczęśliwiec odzyskał milion euro.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Od 1 stycznia przyszłego roku gmina wiejska Chełm zmieni nazwę na gminę Pokrówka. Jak podkreślają władze, ma to zakończyć wieloletnie mylenie gminy z miastem Chełm i wzmocnić jej własną tożsamość. Zmianę poparło blisko 85% uczestników konsultacji społecznych.

0: gminie Siedliszcze, choć właścicielka twierdzi, że widziała wilka. Dotychczas nie udało się tego potwierdzić. Jedną z głównych hipotez jest jednak atak zdziczałych psów. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 9.30.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
2: Dziś mamy podobno apogeum tej fali upałów. W centrum i na południu Polski 38 stopni, a niewykluczone, że będzie więcej, nawet 40. Trochę chłodniej na północy, około 30. Na wschodzie, w centrum i na południu bardzo słonecznie, na zachodzie większe zachmurzenie i tu możliwe burze, intensywne opady deszczu i nawet grad. A poza tym silny wiatr.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
7: Już szósteczka po godzinie 9, a my, ukrywając się dzisiaj przed mocnymi promieniami słonecznymi, startujemy z kolejną godziną programu Bonton na lato.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama. Bonto.

Latem wszystkim się wydaje, że woda to sama przyjemność. Ale warto pamiętać, że nawet najlepszy pływak nie wygrywa z brawurą. No, statystyki są brutalne. Od początku czerwca do połowy lipca w naszym kraju utonęły już 82 osoby. Najczęściej do tragedii dochodzi w niestrzeżonych miejscach, a bardzo często swoją rolę odgrywa też alkohol. Dbajcie o siebie nawzajem nad wodą, a my jeszcze dzisiaj w programie na naszej antenie sprawdzimy, czy na przykład kamizelki ratunkowe są obowiązkowe dla kajakarzy czy tych, którzy jeżdżą rowerkami wodnymi. Bo niektórym wydaje się, że chyba nie. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM w programie Bonton na lato.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A Ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
6: Nadszedł czas, aby po raz drugi już dzisiaj, no bo pierwsze wiadomości miały miejsce o 7.30, kto zaspał, kto jeszcze był gdzieś poza zasięgiem 104.9 FM, no to teraz może ponownie posłuchać. Mamy dla Was najświeższe lokalne wieści.
7: Wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 9.30, Eliza Kudelska-Nowosad. Koniec z myleniem dwóch sąsiednich samorządów. Od 1 stycznia przyszłego roku gmina wiejska Chełm oficjalnie zmieni nazwę na gmina Pokrówka. Rząd zakończył trwającą wiele miesięcy procedurę, publikując w ubiegłym tygodniu stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw. Głównym powodem tej historycznej zmiany jest chęć zbudowania niezależnej tożsamości gminy oraz uniknięcia problemów organizacyjnych, wynikających z faktu, że gmina wiejska i miasto nosiły dotychczas tę samą nazwę. Władze podkreślają, że wybór nowej nazwy nie jest przypadkowy. Pokrówka od 1933 roku jest siedzibą urzędu i stanowi centrum administracyjno-społeczne regionu. Decyzją poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, w których wzięło udział blisko 40% uprawnionych mieszkańców. Aż niemal 85% głosujących poparło zmianę nazwy. Choć proces nie obył się bez kontrowersji, radny powiatowy Artur Juszczak kwestionował m.in. rzetelność systemu do głosowania elektronicznego. Gmina odrzuciła te zarzuty, zapewniając o pełnej weryfikacji oddanych głosów. Dla mieszkańców najważniejszą wiadomością jest to, że zmiana nazwy nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami ani formalnościami. Nie będzie obowiązków wymiany dowodów osobistych ani praw jazdy. Wydatki samorządu związane głównie z wymianą pieczęci i tablic informacyjnych oszacowano na kilka tysięcy złotych. Wakacyjne podróże i zakupy w internecie mogą mieć poważne konsekwencje, jeśli nie sprawdzimy, co wolno przywieźć lub sprowadzić do Polski. Pokazują to 2 przypadki ujawnione przez funkcjonariuszy lubelskiej służby celno-skarbowej. Na przejściu granicznym w Dołchobyczowie obywatel Ukrainy próbował przewieźć przez granicę 2 zęby należące według wstępnych ustaleń do walenia. Takie okazy, podobnie jak części kaszalotów i innych chronionych gatunków, podlegają ochronie konwencji CITES. Towar został zatrzymany, a podróżny wpłacił 2000 zł na poczet grożącej kary. Z kolei w lubelskim oddziale celnym funkcjonariusze przechwycili przesyłkę ze Sri Lanki, opisaną jako herbata ziołowa. W środku znajdowały się suszone kwiaty lotosu błękitnego, który w Polsce jest środkiem odurzającym. Przesyłka została przekazana policji. Celnicy przypominają, że egzotyczne pamiątki czy pozornie niewinne produkty z zagranicy mogą oznaczać złamanie prawa i odpowiedzialność karną.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Wilk czy bezpański pies? Służby badają okoliczności ataku na zwierzęta domowe w Julianowie w gminie Siedliszcze. Do dramatycznego zdarzenia doszło w minioną sobotę, późnym wieczorem na jednej z prywatnych posesji. Właścicielka zaatakowanych czworonogów relacjonuje, że usłyszawszy szczekanie, wyszła przed dom i w świetle latarki telefonu zobaczyła uciekającego wilka. W wyniku napaści ucierpiały dwa psy. Mniejszy z nich doznał poważnych obrażeń kończyn i wymagał operacji, natomiast większy w typie owczarka został ranny w okolice karku. Mimo relacji świadka, przedstawiciele samorządu i weterynarii zachowują powściągliwość. Powiatowy lekarz weterynarii Agnieszka Lis informuje, że jedną z głównych branych pod uwagę hipotez jest atak zdziczałych lub bezpańskich psów. Również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po analizie dokumentacji fotograficznej nie potwierdziła dotychczas, by sprawcą był wilk. Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik zaznacza, że gmina na bieżąco odławia bezdomne zwierzęta, jednak monitoring terenów leśnych jest utrudniony. Sprawa budzi spore emocje wśród mieszkańców, którzy informują o przypadkach zaginięć innych zwierząt w ostatnim czasie. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności po zmroku, zabezpieczanie posesji, ale też niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku pojawienia się agresywnych zwierząt w okolicy. W niedzielę w Muzeum Regionalnym w Kresnym Stawie odbędzie się seans kina letniego. Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć film pod tytułem Wernix z Beksińskim po drodze.
8: Jest to film biograficzny, dokument prezentujący sylwetkę Zdzisława Beksińskiego. Producentem filmu jest Muzeum Sztuki Fantastycznej, a reżyserem jest Grzegorz Gajewski. W filmie zostaną pokazane osoby z bliskiego kręgu Zdzisława Beksińskiego, a także będą to takie unikalne zdjęcia i filmy z domowego archiwum artysty.
7: Zapowiada Marta Stelmaszczuk, dyrektor muzeum. Organizatorzy proszą o zabranie na wydarzenie swoich kocy. W przypadku złej pogody seans zostanie przeniesiony do refektarza placówki. Początek pokazu specjalnego o 20.
9: Bonton na lato.

0: mimo że ludzie się relaksują na plaży, odpoczywają, opalają, popijają sobie zimne napoje, przede wszystkim z lodem i to dużą ilością lodu, to ona jednak jest w pracy i działa. A dla Was najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury. Monika już jest z nami.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W dniach 27-31 lipca odbył się 9. plener Kultura i Sztuka nad Bugiem w Świerżach, w tym roku pod hasłem Nadbużański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Byliśmy na podsumowaniu pleneru i mieliśmy przyjemność porozmawiać z prezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej, Ewą Kozaczuk.
4: Zakończyliśmy 9. plener rzeźbiarsko-malarski w ramach wydarzenia Kultura i Sztuka nad Bugiem Świerże 2026. W wydarzeniu wzięło udział 9 artystów z całej Polski, 2 rzeźbiarzy naszych miejscowych, właśnie od których to całe wydarzenie się zaczęło. Pozostałością, która po plenerze są 4 rzeźby. Jest Reksio, są sąsiedzi, jest Koziołek, Matołek i jest Włóczyki oraz bardzo piękny napis przy siedzibie stowarzyszenia. Wszystkich odwiedzających Świerże zapraszamy do obejrzenia nowych rzeźb, nowych piękne obrazy jeszcze, które wykonał Piotr Śmiech. Także wszystkich odwiedzających Świerże zapraszamy do nas. Proszę oglądać, proszę podziwiać.
3: Artyści opowiedzieli również podczas tego wieczoru o swoich dziełach.
5: Wiadomo, to jest sklep Świerża. Panie Romualdy, także to jest charakterystyczny budynek Świerża. To nie mogłem się oprzeć temu, żeby go po raz kolejny namalować, bo tam już wcześniej namalowałem. Tutaj następny to jest budynek Świerża. Budynek jeszcze stoi, także pewnie postoi jeszcze parę lat.
6: W temacie Bajkolandu zrobiłam Włóczykiję, bo jednak trzeba jakoś się wpasować do tego tematu. Również w pierwszego dnia zrobiłam pracę na temat tej jednak flory i fauny Bugu, czyli namalowałam Bóg. I jeszcze stwierdziłam, że skoro mam dodatkowy czas, to zrobię tą kurę, dlatego że na moich tych pierwszych plenerach właśnie, kiedy przyszłam z szkoły, z tych pierwszych zajęć właśnie tutaj, namalowałam również kurę i stwierdziłam, że chciałabym zobaczyć właśnie tą różnicę. No i myślę, że jest to wielka różnica i się cieszę, że w tym roku również tutaj byłam.
7: Obrazy. Jeden, jak widać, pasowuje się w temat. Tak, krecik. Moja bajka ulubiona, a tutaj bażant. Historia z tym bażantem jest taka, że zawsze, kiedy jadę do mojej babci, która mieszka właśnie w Świerżach, przez drogę przebiega nam taki bażant, więc kojarzył mi się bardzo.
8: Tutaj akwarele i kredki, trochę innego charakteru praca, też związana z tematem pleneru. Praca przedstawiająca małego księcia, ze względu na to, że ta kultura jest tak na pograniczu opowieści, ale ma w sobie baśniowe elementy. I ja po prostu jestem bardzo związana z tą książką, ze względu na to, jaką tematykę ona w sobie ma i jakie ona przesłanie posiada. No i tutaj z takich ciekawostek, to tutaj moim zamysłem było, żeby przedstawić właśnie małego księcia, który jest otoczony przez lisa oraz przez piękne, duże róże, takie efektowne, ale tak jak było w lekturze, on jednak wybiera tą jedną swoją ukochaną różę, małą, taką subtelną, którą tuli, mimo tego, że są wokół niego inne piękne, jakby okazałe kwiaty, które mógłby wybrać, ponieważ no, to jest przesłanie tego, czym jest miłość właśnie. I tak to było przedstawione w książce.
9: 4 rzeźbiarzy, 4 bajki. Muminki, Reksio, Sąsiedzi i Przygody Koziołka Matołka. Każdy wybrał swoją ulubioną bajkę i starał się oddać jej charakter.
10: To znaczy mysz przewodnią właśnie była Bajkoland Nadbużański, nie? Czyli jakieś tam bajki. No my już jesteśmy no, nie najmłodsi, więc bardziej sięgaliśmy te bajki starsze trochę takie. No tak między sobą to jakaś rozmowa była, ale tak raczej szybko wyłoniliśmy postacie, które będziemy rzeźbili, bo tak jakiś każdy ma sentyment do tych bajek, do tych postaci, także między sobą tutaj uzgodniliśmy, że taka będzie słuszna koncepcja.
9: I kłótni nie było.
10: Nie, kłótni nie, w żadnym wypadku.
3: Wieczór zakończył się koncertem Tomasza Karenko. Galerię zdjęć z wydarzenia można znaleźć na naszej stronie internetowej. A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
11: Muzyka, tradycja, lokalne dziedzictwo i serce naszego regionu. To wszystko już w popołudniowym odcinku podcastu Bliżej Kultury. Z ogromną dumą i radością zapraszam Państwa na wyjątkowe spotkanie z dwiema wybitnymi artystkami, które swoją pasją rozsławiają naszą małą ojczyznę. Moimi gośćmi będą niezwykłe kobiety, tegoroczne laureatki prestiżowej nagrody imienia Oskara Kolberga. To najwyższe i najważniejsze wyróżnienie w naszym kraju, przyznawane za wybitne zasługi dla kultury tradycyjnej i ludowej. W naszym studiu zagoszczą pani Halina Romanowska, pieśniarka ludowa ze Żmudzi, strzegąca dawnych melodii, oraz pani Halina Graboś, mistrzyni słowa, utalentowana poetka i pisarka ludowa z gminy Kamień. W tym odcinku usłyszą Państwo fascynujące opowieści o ocalaniu od zapomnienia unikalnych lokalnych pieśni. Porozmawiamy o tym, jak codzienne życie nieustannie splata się z wielką literaturą, poezją oraz muzyką naszych przodków. Jak te tradycje przetrwały próbę czasu? Tego dowiedzą się Państwo już dzisiaj o 18.20. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
12: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Reklama. Bonton na lato.
0: Podobno przykład idzie z góry, ale chyba nie w tym wypadku. 52-letni funkcjonariusz, cofając za radiowozem, uderzył w ścianę budynku Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. No, nie byłoby w tym nic dziwnego, każdemu zdarzyła się jakaś tam delikatna kraksa w życiu, bądź się kiedyś zdarzy, oby właśnie bardzo minimalna, delikatna, żeby można tylko było jechać do lakiernika, żeby nie trzeba było jechać do blacharza. No, ale akurat w tym wypadku okazało się, że delikwent miał 0,6 promila alkoholu w organizmie. Mundurowy oczywiście został zawieszony, jak czytamy na naszym portalu supertydzień.pl, a komendant już wszczął procedurę wydalania go ze służby. No i się skończyło. Może facet po prostu kiedyś zbyt głośno powiedział, że chce urlopu. No to teraz będzie miał naprawdę bardzo dużo czasu.
19: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
20: Zabezpieczny.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taxi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Reklama. Bonton.

0: karambol na S7. Pięć pojazdów zderzyło się pod Krakowem. Nowe rowery miejskie zdemolowane. Straty idą w dziesiątki tysięcy. Polskie kluby ruszają po Europę. Pięć drużyn walczy o puchary. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karambol na krakowskiej ekspresówce na trasie S7 zderzyło się aż 5 pojazdów, w tym ciężarówka. Wschodnia obwodnica Krakowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na miejscu pracują służby. Ruch skierowano na objazdy. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
1: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
0: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Helikopter zabrał ją do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dzisiaj chronimy się przed upałem. Temperatura w przeważającej części kraju przekroczy 35 stopni. Lekarze apelują, kto może, niech unika wychodzenia z domu zaraz po południu. Niektóre miasta przygotowały zraszacze wodne. Pracują w szczególnie uczęszczanych miejscach. Tak jest na przykład w Warszawie. Na Placu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży i na Smolnej.
2: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
0: Mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maniszewska. W śródmieściu Warszawy stanęło 30 zraszaczy.
3: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
4: Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
5: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
6: Idealny.
0: Mówią walczący z upałami warszawiacy. Nowe rowery miejskie miały służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Nic z tego, zostały już zniszczone przez wandali. Zdemolowali oni blokady na tylnym kole i moduł GPS. Prawdopodobnie ktoś chciał je ukraść, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich, która ma apel do mieszkańców.
7: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
0: Nowe rowery działały ledwie 2 tygodnie. Straty wyceniono na 30 tysięcy złotych. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
0: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. 5 polskich zespołów piłkarskich zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskiej pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze. Już dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt. To Liga Europy. A pozostali grają jutro. Lech Poznań, Klaskiwik, Wyspy Owcze, Jagiellonia, Rangers FC, Raków, Hammarby i GKS Hapoel Tel Aviv.
9: Bonton Radio.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
11: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieli. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany mecz.
10: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Aviv. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
12: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nic to najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
10: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy
12: z powrocie z kontuzji.
10: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skręcił.

0: mam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessicą Pegulą. Drugi etap, drugie zwycięstwo Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
1: Sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: To może być jeden z najgorętszych dni tego lata. Na termometrach od 29 stopni na północnym wschodzie, około 35 i więcej w centrum, a nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Od zachodniej granicy do wysokości Kujaw mniej więcej spodziewane są gwałtowne burze z gradem. Na wschodzie i w centrum bardzo słonecznie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Przy mikrofonie wita Was Fox na antenie Radia Bonton w programie Bonton na lato. Minęła 10.07.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Znajdzie się spora grupa osób, która myśli, że potrafię pływać, nie muszę na kajaku czy na rowerku wodnym zakładać kamizelki ratunkowej. No i błąd. Po pierwsze, jesteśmy słabym przykładem dla najmłodszych pasażerów na takim statku. A po drugie, jeśli dojdzie gdzieś do jakiejś kraksy z innym uczestnikiem, typu skuter, motorówka, nawet nie wiecie kiedy znajdujecie się pod wodą. Kamizelka zawsze wam pomoże. Ja wiem, że też mogą niekoniecznie wam pasować te kolory, tak? No, ten pomarańczowy nie jest zbyt modny tego lata. No ale lepiej założyć taką kamizelkę, niż później nie móc w ogóle z żadnych trendów modowych skorzystać. A więc zamiast pytać, czy kamizelka jest obowiązkowa na rowerku czy kajaku, po prostu ją załóżcie. Nie miejcie blisko siebie, tylko po prostu załóżcie. Dla swojego bezpieczeństwa i bliskich. Chyba że jesteście w pracy, przy biurku, to ewentualnie was usprawiedliwia i nie musicie zakładać.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
11: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533. Bonton Radio. Sport.
12: Zapraszam na sport. Marcin Pedruk. Ostatni start w sezonie 25-26 ma za sobą Zuzanna Zdybel, reprezentantka UKS-u Wornik Krasnystaw. Kadrowiczka kraju w grupie juniorek wzięła udział w zawodach krajów Europy Środkowej, które rozegrały się w słoweńskiej Lublianie. O występie swojej wychowanki prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
13: Zuzia Zdybel została wytypowana do kadry jako reprezentacja kraju juniorów młodszych w stylu grzbietowym. Na 50, 100 i 200 metrów wśród tej rywalizacji zajęła miejsca zaraz za finałem A, czyli była uczestniczką finału B. 10, 11 i dwa razy chyba 11 miejsce. Było to jak gdyby zwieńczenie tego sezonu, główną imprezą, do której przygotowywaliśmy się, były Mistrzostwa Polski, które były trochę wcześniej. Uważam zawody za udane.
12: Do walki o medale reprezentanci UKS-u Wodnik Krasnystaw wracają we wrześniu, a poprzedzi je obóz szkoleniowy zaplanowany na drugą połowę sierpnia. Rekordowa liczba drużyn wzięła udział w czwartym letnim turnieju Orlików o kryształową piłkę, który odbył się w Sienicy na Dolnej. Głównym organizatorem wydarzenia była Krajowa Grupa Spożywcza, a wsparł ją miejscowy klub Brat oraz Lubelski Związek Piłki Nożnej.
0: 10 w kategorii chłopców oraz 4 w kategorii dziewcząt. W kategorii dziewcząt wystąpiły Niedźwiadek, Chełm, Hutnik, Lubeczno, Polesie, Koc i Płomyk, Teraty. Natomiast w chłopcach Brat Sienica na Dolna, Akademia Chełmianki wystawiła dwie drużyny, Ogniwo, Wierzbica, Hutnik, Lubeczno, Eko, Różanka, Jedynka, Krasny Staw, Ruch, Izbica, Kłos, Chełm i Polesie, Kock. Nie prowadzono klasyfikacji, było dużo zabawy, było dużo konkursów. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki otrzymały pamiątkowe medale, a drużyny pamiątkowe puchary.
12: Mówił Sławomir Kuźmicki, przewodniczący Komisji Gier Chełmskiego Oddziału LZPN. Gościem honorowym turnieju, jak co roku, był jeden z byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej, Władysław Żmuda.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Co w sporcie? Na to pytanie potrafi odpowiedzieć nasz specjalista, Marcin Petruk. Już obecny przy mikrofonie, minęła 10:30.
14: Bonton na lato.

0: kino czy teatr, a może jednak plaża, a może wyjście z przyjaciółmi? Już sami zdecydujecie, jeśli posłuchacie naszego najnowszego odcinka z polecajkami filmowymi.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Animacja.
5: Dzisiaj w naszym tygodniu z animacjami w programie Słuchajcie, co oglądamy, mam dla was propozycję, którą śmiało można nazwać współczesnym klasykiem. Spider-Man Uniwersum. Janek Zieliński, zapraszam. Tak generalnie to mówimy dzisiaj o filmie stworzonym przez Phila Fisha i Christophera Lorda w 2018 roku. Trwa on niewiele mniej jak 2 godziny. No i mówimy tutaj o filmie z kilkoma Spider-Manami, bowiem to jest oczywiście w modzie aktualnej, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie. Jest to animacja podchodząca do konceptu multiversum, jednak w tym przypadku podchodzi ona o wiele skuteczniej niż jej poprzedniczki, czy też filmy, które nadeszły także po niej, bo tutaj faktycznie jest jakieś większe ulokowanie w historii niż po prostu taki tanie takie zagranie na nostalgii widza. Tutaj naprawdę mamy to całkiem fajnie sprzężone. Mamy tutaj trochę taką typową historię. Ugryzł go pająk, został bohaterem, nie? Ale tutaj typowe rzeczy się kończą, bo tak. Głównym bohaterem jest Miles Morales. Czarnoskóry nastolatek, który dopiero co dostał się do szkoły artystycznej i gdzieś po drodze próbuje się odnaleźć. No i nagle się okazuje, że antagonista tego filmu, który w tym przypadku jest oczywiście Kingpin, uruchomił maszynę, która spowodowała takie rozszczepienie uniwersów. Dostało się do tego świata kilku Spider-Manów, chyba z tego co pamiętam z 6 albo z 7, dużo ich było w każdym razie. No i zadanie jest takie, że wszyscy muszą wrócić razem do domu. Oczywiście jest to animacja. Prawdopodobnie najbardziej wpływowa animacja we współczesnym kinie, bowiem przerwaliśmy taki ciąg całkowicie stworzonych animacji z 3D, takich typowych, płynnych. No i tutaj mamy coś trochę z filmu rysunkowego, trochę jednak z tej animacji 3D, ale w takim nieregularnym klatkarzu, bo tutaj jest z tego co kojarzę około 12 klatek na sekundę. Tyle ten film ma, przez co tworzy trochę taki efekt poklatkowy. Wygląda to po prostu przepięknie. Polecam wam serdecznie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, naprawdę kultowa rzecz, polecam wam gorąco. A tutaj na dokładkę puszczę wam soundtrack. Oczywiście do filmu powstało kilka oryginalnych nutek. Ja jednak skupię się na kompozycji Daniela Pembertona, jednego z najbardziej kreatywnych, współczesnych kompozytorów. Tutaj przede wszystkim błyszczy główny motyw przewodni Prowlera, jednego ze złoczyńców w tym filmie. No po prostu ciarki.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Słuchajcie Radia Bonton na 104,9 FM. Za 10 minut będzie już godzina 11. Moi drodzy, dawniej na pewno zauważyliście, odwiedzając jakieś tam inne miasta niż nasze Chełm i tak dalej. Zresztą u nas też jest pięknie, ale podróżując po Polsce, nie tylko odwiedzając miejsca, gdzie można się zrelaksować, czyli plaże, jeziora czy morze, można zauważyć, że kiedyś naprawdę miasta były pełne zdobionych fasad, żywych ubrań i przedmiotów stworzonych po to, by służyć przez pokolenia. Teraz jest troszeczkę inaczej. Prostota. Naprawdę te bloki, które aktualnie są budowane przez deweloperów, to bardzo prosta bryła. Nie ma żadnych zdobień, rzeźbionych drzwi, czy jakieś tajemnicze wykucia, albo fikuśne balkony. Dzisiaj prostota. Problem może być w sumie w tym, że kiedyś było więcej rzemieślników żyjących z pracy własnych rąk. No a teraz wystarczy tylko kliknięć w kompie i taśmowo produkuje się osiedla. Jeszcze w sumie zrozumiałbym to, jeśli idziemy w minimalizm, jeśli chodzi o zdobnictwo i tak dalej, ale i też idziemy w minimalizm, jeśli chodzi o cenę. A tutaj jest wręcz odwrotnie.
9: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
3: Reklama.
8: 104,9 Bonton Radio.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców i w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Trwa wyjaśnianie przyczyn masowego śnięcia ryb w zbiorniku w Stańkowie. Jak informują służby, padł głównie na rybek karasia srebrzystego. Wstępne ustalenia wskazują na infekcję wirusową, a nie zanieczyszczenie wody czy brak tlenu. Na razie nie wprowadzono zakazu wędkowania. Nie tylko kierowcy łamią przepisy, coraz częściej robią to także rowerzyści, między innymi na przejeździe przy ulicy Szpitalnej w Chełmie. Mimo oznakowania dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji, o czym więcej w lokalnych wiadomościach o 11.30. We Włodawie odbędzie się trzecia edycja konkursu o złotą wazę hrabiny Rozalii Pociej. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulinarne Hrabiny. Oprócz rywalizacji kulinarnej zaplanowano też występy artystyczne, prezentacje kół gospodyń oraz degustacje potraw.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Nerwowo zerkacie na zegarek i zastanawiacie się, kiedy w końcu będę mógł wyjść z pracy. Jeśli jest bardzo gorąco, to wiecie, że możecie zagadać z waszym szefem, żeby was troszeczkę wcześniej wypuścił.

0: Stoler.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
8: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Reklama. Bonton na lato.

0: 2 sierpnia 2026 roku. Ten dzień dla Bartka jest naprawdę bardzo wyjątkowy, ale i też dla całego kraju, bo to właśnie nasz Bartek, Bartek Kubkowski, wyszedł z wody, z naszego Bałtyku, jako pierwszy człowiek w historii, który przepłynął Morze Bałtyckie, słuchajcie, wpław z Szwecji do Polski. Tak jest, 160 km wpław. Chłopak płynął 55 godzin. A uwaga, co najważniejsze, nie płynął bez celu. Płynął dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Widzicie? Da się pobijać rekordy, da się tworzyć nowe rekordy, a nam się wieczorami czasami nie chce wyjść na krótki spacer. Bądź jeden z dwóch treningów tylko na tydzień. Ach, słuchacie Radia Bonton, minęła już 11:21.
1: Bonton Radio na 104.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
8: Ulala, już grubo ponad 30 stopni, a nawet jeszcze nie ma południa. No cóż zrobić, jakoś musimy to wszystko przetrwać, no ale musimy też i się nawadniać. Nie zapomnijcie o tym, bo dzisiaj maks nawet 37 stopni. No dobra, przerwa od upałów, słuchajcie dosłownie na chwilkę, ale jednak, bo czas na najświeższe lokalne wiadomości. Minęła 11.30.
9: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 11.30. Służby ratunkowe i weterynaryjne interweniują nad zbiornikiem w Stańkowie, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Choć zdjęcia krążące w mediach społecznościowych sugerowały katastrofę ekologiczną na dużą skalę, specjaliści uspokajają. Problem dotyczy głównie jednego gatunku. Z ustaleń Okręgu Chełmskiego Polskiego Związku Wędkarskiego wynika, że śnięciu uległ przede wszystkim na rybek karasia srebrzystego. Wstępne oględziny wykluczyły popularną przyduchę, czyli brak tlenu, a także nagłe zanieczyszczenie wody chemikaliami. Powiatowa lekarz weterynarii w Chełmie Agnieszka Lis poinformowała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest infekcja wirusowa z grupy herpes wirusów, która atakuje układ krwionośny karasi. Dobrą wiadomością jest fakt, że nie jest to choroba zwalczana z urzędu, co oznacza, że nie wymaga wdrażania nadzwyczajnych procedur sanitarnych. Na miejscu pracowali już inspektorzy ochrony środowiska, którzy kilka dni temu pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych. Obecnie trwa oczekiwanie na oficjalne wyniki pomiarów temperatury, odczynu pH oraz zawartości tlenu. Mimo kryzysowej sytuacji na ten moment nie wprowadzono zakazu wędkowania na zbiorniku. Dyrektor biura PZW Marcin Adamczyk zaznacza jednak, że decyzja ta może ulec zmianie, jeśli takie zalecenie wyda lekarz weterynarii po analizie pełnych wyników badań. Zarządca akwenu został zobowiązany do systematycznego usuwania martwych ryb z brzegów zalewu. Powracamy do kwestii bezpieczeństwa na lokalnych drogach. Rozmawianie przez telefon podczas jazdy i wymuszanie pierwszeństwa to wykroczenia popełniane nie tylko przez kierowców, ale coraz częściej również przez rowerzystów. Widać to także na ulicach Chełma, między innymi na przejeździe dla cyklistów na ulicy Szpitalnej obok dawnego torowiska. Mimo znaków nadal dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji. O szczegółach Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
0: Rowerzysta dojeżdża, nie rozglądając się, wjeżdża pod samochód bardzo często. To ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że tam jest nieprawidłowe zachowanie rowerzystów. Jest dobrze oznakowany przejazd dla rowerzystów, ale rowerzyści tego nie przestrzegają, tylko wykorzystują element, że mam pierwszeństwo. Niestety tego pierwszeństwa nie mam. Jeśli jestem już na przejeździe dla rowerzystów, dopiero mam pierwszeństwo, więc powinienem zachować szczególną ostrożność, rozejrzeć się w jedną, w drugą stronę, dopiero kontynuować jazdę, jeśli jest możliwość przejazdu.
9: Przejazd na Szpitalnej służy jedynie rowerzystom i nie jest przejściem dla pieszych, a niestety bardzo często właśnie oni korzystają z niego, jak z pasów.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: A wczoraj przed południem na jednym z parkingów w Wierzbicy doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Po godzinie 11 przy ulicy Włodawskiej w zaparkowanym busie zapaleniu uległa komora silnika oraz przestrzeń bezpośrednio przy podłodze od strony kierowcy. Sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie. Zanim na miejsce dotarły jednostki straży pożarnej, kierowca pojazdu podjął natychmiastową próbę opanowania sytuacji. Używając gaśnicy starał się stłumić ogień i nie dopuścić do dalszego rozprzestrzenienia. Ratownicy ze względu na spore zadymienie wyposażeni w aparaty ochrony układu oddechowego szybko zabezpieczyli teren i zlikwidowali zarzewie ognia, całkowicie dogaszając pojazd. W działaniach na ulicy Włodawskiej brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Chełma oraz ochotnicy z OSP Wierzbica i Busówno. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń. Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulinarne Hrabiny Rozalii Pociej we Włodawie organizuje w niedzielę trzecią edycję konkursu o złotą wazę hrabiny Rozalii Pociej. Konkurs odbędzie się na placu przy Czworoboku we Włodawie. Skąd wziął się ten pomysł?
10: Zobaczyliśmy, że na rynku jest książka Zbiór dla kuchmistrza potraw jako i ciast robienia, wypisany w 1757 roku dnia 24 lipca. I tak sobie poczytaliśmy tą książkę. Tam są przepisy hrabiny Rozalii Pociej. Ona była taką właśnie koneserką sztuki kulinarnej. Jakoś tak zainspirowaliśmy się tym.
9: Mówi Teresa Kubik, prezes stowarzyszenia. Podczas całego wydarzenia, oprócz kulinarnego konkursu, zaplanowano występy artystyczne, prezentacje kół gospodyń wiejskich i miejskich oraz poczęstunek uczestników potrawami przygotowanymi przez stowarzyszenie. To wydarzenie jest częścią festiwalu na Bugu.

0: Dla niego upały to żaden problem. To po prostu przyjemność, że jeszcze może posiedzieć przy klimatyzowanym i być w pracy. Serio, serio. Jarek już teraz razem z nami z najnowszym odcinkiem muzycznej kartki z kalendarza. 5 sierpnia. Co takiego się wydarzyło w tym dniu? Kto wie, może za chwilę się dowiemy. O ile będzie chciał zdradzić.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w środę na półmetku tygodnia. Włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 5 sierpnia zapisał się w historii światowej muzyki rozrywkowej. Dzisiaj w kalendarzu trzymamy się twardo chronologii, serwując wyłącznie rozpoznawalne nazwiska i wielkie radiowe przeboje. A zaczynamy w roku 1959. Swoje 67. urodziny obchodzi dzisiaj Pete Burns, charyzmatyczny wokalista brytyjskiej formacji Dead or Alive, znanej z nieśmiertelnego dyskotekowego klasyka lat 80. You Spin My Round Like a Record. Przenosimy się do roku 1966, dokładnie 60 lat temu. Zespół The Beatles wydał w Wielkiej Brytanii swój absolutnie przełomowy 7. album studyjny Revolver. Płyta z takimi utworami jak Eleanor Rigby czy Yellow Submarine na zawsze zmieniły oblicze muzyki pop i rocka, wprowadzając nowatorskie techniki nagraniowe. W kalendarzu zapisuje rok 1983. Dokładnie 5 sierpnia zespół The Police spędzał kolejny tydzień na pierwszym miejscu listy Billboard z megahitem Every Breath You Take. Zaglądamy do roku 1996. Dokładnie 30 lat temu brytyjska formacja Oasis wydała kultowy singiel Live Forever, który stał się jednym z najważniejszych hymnów muzyki britpopowej lat 90. Naszą dzisiejszą środową kartkę zamykamy jednak rokiem 2008 i piosenką, która dokładnie na przełomie lipca i sierpnia tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenosimy się o 18 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Adele podbijała listy przebojów ze swoim przełomowym singlem Chasing Pavements, pochodzącym z jej debiutanckiego albumu 19. To właśnie ten nostalgiczny, niezwykle dojrzały wokalnie utwór przyniósł artystce jej pierwszą nagrodę Grammy i otworzył jej drzwi do wielkiej światowej kariery. Piękna sekcja smyczkowa, wyjątkowy klimat i potężny refren sprawiają, że ten numer idealnie pasuje do środowego relaksu na 104,9 FM. Zamykamy dzisiejsze archiwum i zostawiamy Was z Adele.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
0: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: krem z filtrem, do tego pijemy wodę, najlepiej taką letnią, temperatura pokojowa. No ale jeśli macie mocne gardełko, to i taka z lodem też się przyda. Ja całe życie piję z lodem i nic mi się nie dzieje, a wiecznie mama na mnie krzyczy: nie pij z tym lodem, nie pij tego zimnego z lodówki, będzie cię gardło bolało, a nigdy mi się nic nie dzieje. Mam nadzieję, że wy macie podobnie, bo w czasie takich upałów jak dzisiaj, oj, dobrze mieć taką możliwość napić się czegoś zimnego i tym bardziej jeszcze z lodem, żeby szybko się nią nie zagrzało. Dzisiaj zamiast gorącej herbatki to iced tea. Kilka kostek lodu, ale uważajcie, żeby wam szklanka nie pękła. Za chwilę, tak może nie za chwilę, ale za 9 minut faktycznie będzie południe, 12. O tej porze najświeższe informacje pojawią się na naszej antenie z kraju i ze świata. Ja odmeldowuję się w tym momencie i zapraszam na jutro. Zapraszam na jutro, bo będę od 7 razem z wami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
5: Reklama.
6: Bonton Radio i

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej. Na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni – to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna, restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
10: Dzień po 12, Jarek Kołota, witam Was w środowym wydaniu Rytmu Lata na 104,9 FM. Najcieplejsze życzenia imieninowe kierujemy dziś do Emila, Stanisławy oraz Marii, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Ostryk. Wykwintny przysmak, ale spokojnie, u nas na antenie serwujemy wyłącznie lekkostrawne, orzeźwiające hity, bez zbędnego nadęcia. Dziś mija półmetek tygodnia, więc wrzucamy wyższy bieg. Będę z Wami aż do 17:00. Zaczynamy. Elton John, Lorin i Bledka na początek.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
11: W rytmie lata na 104,9 FM.

Dua Lipa w rytmie lata w radiu Bonton. Na miejskich termometrach podbijamy dziś ekstremalne wartości. W najcieplejszym momencie dnia ma być niemal 40 stopni. Ale czy wiecie, co w takim momencie dzieje się z naszym organizmem? Głównym mechanizmem obronnym człowieka przed przegrzaniem jest pocenie się. Gdy pot paruje ze skóry, zabiera ze sobą ciepło i nas chłodzi. Jednak gdy temperatura otoczenia przekracza temperaturę naszego ciała, czyli około 36,6 stopnia oraz rośnie wilgotność powietrza, pot przestaje tak efektywnie parować. Organizm musi wtedy drastycznie przyspieszyć tętno, by móc pompować więcej krwi do skóry. Dlatego dzisiaj absolutnie zwolnijmy tempo, nie forsujmy się i trzymajmy cienia, a na 104,9 FM serwujemy muzyczny podmuch chłodu. Madonna przed nami.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbsheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
5: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
8: Zapraszam na wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Kolejny transfer w Chełmiance stał się faktem. Do trzecioligowego składu biało-zielonych dołączył Jakub Idziak, wychowanek Garbarni Kraków, który związał się z klubem dwuletnim kontraktem. 17-letni środkowy pomocnik ma na swoim koncie występy w młodzieżowych składach Wisły Kraków, a w zeszłym sezonie reprezentował barwy hiszpańskiego klubu Alboraya. Zawodnicy cementu Gryfa Chełm, Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz wrócili już do Polski z Litwy, gdzie wspólnie z innymi rodzimymi zapaśnikami brali udział w międzynarodowym turnieju Druski Nini Kau Cup. Pierwszy z nich musiał uznać wyższość rywali na etapie eliminacji. Występ Szymona Szymonowicza podsumowuje wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
9: Szymon po pierwszej przegranej walce kolejne swoje walki repasażowe wygrał i stanął do walki o brązowy medal tego turnieju. Walkę o brązowy medal stoczył z zawodnikiem z Polski, ze swoim, można tak powiedzieć, odwiecznym rywalem Arkadiuszem Kłynyczem, olimpijczykiem z Paryża. Walka była bardzo wyrównana, zakończyła się wynikiem 2-1 dla zawodnika z Radomia. Szymon, tak jak z nim rozmawiałem, wyciągnął kolejną lekcję z tej walki i już powoli przygotowuje sobie plan na kolejny pojedynek.
8: Do medalowej rywalizacji reprezentanci cementu Gryfa Chełm wracają pod koniec sierpnia, a będą to starty w memoriale Władysława Bytlasińskiego oraz w turnieju Poland Open. Za kilka tygodni do medalowej rywalizacji wrócą także taekwondocy UKS-u Songo. Powoli przygotowują się do powrotu do treningów po bardzo udanej pierwszej części sezonu, w której brali udział w 15 turniejach, w tym m.in. w mistrzostwach i pucharach Polski. Łącznie zdobyli w nich 31 złotych, 66 srebrnych i 91 brązowych medali, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
10: Ponadto byliśmy również organizatorami zimowego i letniego turnieju sprawnościowego dla zawodników taekwondo, w którym uczestniczyły kluby z terenu województwa lubelskiego. Były to duże wydarzenia z dużą ilością osób, które dostarczyły dużo tutaj, wiadomo, wrażeń, ponieważ startowały różne kategorie wiekowe, od dzieciaków najmłodszych po te osoby już starsze, także przekrój też był tutaj spory. Każdy start na pewno był okazją do sprawdzenia swoich umiejętności oraz efektem systematycznej pracy.
8: W pierwszej części sezonu 14 wychowanków Songo otrzymało stypendia sportowe, co dało im pierwsze miejsce wśród wszystkich krasnostawskich klubów.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: W rytmie lata.

Puzzle w rytmie lata w radiu Bon Ton. Jeśli musicie na chwilę wyjść z klimatyzowanego biura albo auta, z pewnością poczuliście to uderzenie gorące od chodnika. To efekt tak zwanej miejskiej wyspy ciepła. Beton, cegły i czarny asfalt pochłaniają mnóstwo promieniowania słonecznego, podczas gdy słupek rtęci w cieniu pokazuje 38 czy 39 stopni. Czarny asfalt na ulicach potrafi rozgrzać się nawet do 60 stopni Celsjusza. Pamiętajcie o tym, jeśli spacerujecie dzisiaj z czworonogami. Ich łapki w taki dzień mogą się bardzo szybko poparzyć. Zadbajmy o siebie i o zwierzaki. No i pamiętajmy oczywiście o wodzie. A w głośnikach odpalamy orzeźwiające nuty. Jungle przed nami.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Fiona Spyro w rytmie lata w radiu Bonton. Pierwsza godzina dzisiejszego ekstremalnie gorącego rytmu lata za nami, przed nami szczytowe godziny dzisiejszej fali upału, dlatego nie zwalniamy z orzeźwieniem. Już po 13 zdradzimy wam, dlaczego picie mrożonej wody wcale nie jest najlepszym sposobem na ochłodzenie żołądka. Kinga Miszczyk odpowie na kolejne pytanie, a dlaczego? A z głośników polecą kolejne chłodzące klasyki. Zostańcie z nami na 104,9 FM. Razem przetrwamy te 40 stopni.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Reklama.
9: Bonito.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna, restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Bezpieczniej na polskich drogach. W pierwszym półroczu tego roku było mniej wypadków ofiar śmiertelnych i rannych niż rok wcześniej. Policja podkreśla, że wpływ miały na to m.in. zaostrzone przepisy i wzmożone kontrole. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 10 tysięcy praw jazdy za nadmierną prędkość. Wypadek w Krobonoszy w gminie Sabin. 21-letnia kierująca Oplem straciła panowanie nad autem na zakręcie i uderzyła w drzewo. Samochodem podróżowała także 16-latka, która z obrażeniami trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Lublinie. Policja wyjaśnia okoliczności tego wczorajszego zdarzenia. Gminy Kraśniczyn i Żółkiewka kupią nowe busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Samorządy otrzymały dofinansowanie na zakup 9-osobowych pojazdów. Będą służyły mieszkańcom korzystającym z rehabilitacji. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach o 13.30. Do usłyszenia.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: 5 po 13, Jarek Kałota. Witam ponownie w rytmie lata. Termometry na zewnątrz oszalały. Słupek rtęci pnie się w stronę 40, więc jeśli nie musicie, nie wychodźcie na pełne słońce. Szukajcie wiatraków, klimatyzacji i dobrego cienia na 104,9 FM znajdziecie muzyczne orzeźwienie. Za chwilę Bloodhound Gang i Age, a rozpocznie Alex Warren.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama. W rytmie lata.

0: Dawid Podsiadło w rytmie lata w Radiu Bonton. Gdy za oknem mamy żar z nieba i prawie 40 stopni, pierwszym odruchem jest sięgnięcie po szklankę wody wypakowaną kostkami lodu. No a okazuje się, że nasz układ pokarmowy wcale za tym nie przepada. Gwałtowny wlew lodowatego płynu powoduje szok termiczny i natychmiastowe obkurczenie naczyń krwionośnych w żołądku. W efekcie trawienie zwalnia, organizm zamiast się ochłodzić musi zużyć dodatkową energię, by podgrzać ten płyn do temperatury ciała. Zdecydowanie lepiej sprawdza się woda w temperaturze pokojowej albo lekko chłodna. Nawadnia znacznie szybciej i nie męczy żołądka. Warto pamiętać przy kolejnej szklance. A na 104,9 FM w Radiu Ponton niezmiennie zimne rytmy Sophie B. Hawkins przed nami.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: i wszystko gra. 104 i 9 FM. Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 13.30. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nawosat. Bezpieczeństwo na polskich drogach wyraźnie się poprawia. Z najnowszych danych policji za pierwsze półrocze wynika, że od stycznia do czerwca doszło do mniejszej liczby wypadków niż rok temu. Co najważniejsze, na trasach zginęło o 60 osób mniej. To spadek liczby ofiar śmiertelnych o ponad 8%. Zmniejszyła się także liczba rannych. Na ten wynik wpływ miały m.in. nowe zaostrzone przepisy. Policjanci walczyli z brawurą, nielegalnymi wyścigami oraz driftem. Tylko za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę zatrzymano łącznie ponad 10 tysięcy praw jazdy. Nadal kluczowa pozostaje walka z pijanymi kierowcami. W ciągu 6 miesięcy funkcjonariusze przeprowadzili ponad 10 milionów badań trzeźwości, eliminując z ruchu ponad 40 tysięcy osób pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Policjanci zapowiadają, że wzmożone kontrole będą kontynuowane. A do statystyk z tego półrocza trzeba będzie dopisać wczorajszy wypadek, do którego doszło w Krobonoszy w gminie Sawin. Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych tuż po godzinie 18. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 21-letnia kobieta siedząca za kierownicą Opla w trakcie pokonywania zakrętu straciła panowanie nad autem i zjechała z drogi. Samochód uderzył w przydrożne drzewo. Jak przekazała policja, kierująca była trzeźwa. W pojeździe oprócz kierującej podróżowała 16-letnia pasażerka. Nastolatka doznała ogólnych potłuczeń i wymagała interwencji medycznej. Ze względu na jej młody wiek na miejsce zadysponowano też załogą śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowana została przetransportowana drogą lotniczą do szpitala dziecięcego w Lublinie. Zdarzenie zostało oficjalnie zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Policjanci prowadzą obecnie dalsze czynności. Ich celem będzie szczegółowe ustalenie wszystkich okoliczności i przyczyn tego niebezpiecznego incydentu na drodze.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Dwie gminy z powiatu krasnostawskiego kupią nowe busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Kraśniczyn i Żółkiewka otrzymały dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom samorządy zakupią nowoczesne, 9-osobowe pojazdy, które będą wykorzystywane do przewozu mieszkańców z niepełnosprawnościami na rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie w wysokości do 155,5 tysiąca złotych, co stanowi maksymalnie 85% wartości projektu. Zakup pojazdów ma zostać zrealizowany do połowy grudnia tego roku. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie można oglądać wystawę zatytułowaną Nie gap się. To część realizowanego projektu Ilustracja 2.0.
6: Jest to wystawa plakatów i wystawa ilustracji Bogdana Butenki, przez którego tego Gapiszona najbardziej chyba kojarzymy w tym momencie, chociaż stworzył on i zilustrował o wiele więcej bohaterów. I nazwałabym tę wystawę wyróżnieniem, ponieważ no właśnie móc prezentować w tak małym mieście jak Włodawa tak wyjątkową wystawę znanego ilustratora, no nie spodziewałam się i nawet o tym nie śniłam.
5: Mówi Urszula Panasiuk z biblioteki i koordynatorka projektu. I dodaje:
6: na razie planujemy, że będzie czynna do końca września, a 17 września o 17 spotkamy się na finisarzu i oprowadzaniu kuratorskim, ponieważ ta wystawa trafiła do nas dzięki ogromnemu też wsparciu pani Krystyny Rybickiej, która koordynowała i była kuratorem w Lublinie, która jest też wspaniałą, niesamowitą specjalistką od ilustracji, która poprowadzi właśnie 17 września oprowadzanie kuratorskie w naszej bibliotece. Także zapraszam, zachęcam i tutaj ukłony w stronę pani Krystyny i Muzeum Ilustracji, dzięki którym możemy pokazać te prace u nas.
5: W ramach tej inicjatywy zaplanowano bogaty program bezpłatnych wydarzeń aktywizujących mieszkańców, wśród których znajdują się spotkania z innymi wybitnymi mistrzami Polskiej Szkoły Ilustracji, takimi jak choćby Marcin Podolec, Kaja Bajowska oraz Ewa Stiasny.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

Dzisiejszy upał nie bierze jeńców. Jeśli pracujecie w biurze i wiatrak chodzi na trzecim biegu albo robicie krótką przerwę w trasie, doskonale was rozumiem. W takie dni, jak dziś, nawet chodzenie po cieniu wymaga strategicznego planowania. Jedyne plusy: pranie schnie w 15 minut, a zimny prysznic po powrocie do domu smakuje jak wygrana na loterii. Trzymajcie chłodną głowę, nie forsujcie się i meldujcie blisko głośników. Na antenie Radia Bon Ton serwujemy idealny podkład na ten nieludzki skwar. Axel & Bone przed nami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym wspólnie odkrywamy tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 10-letni Michał.
3: Dlaczego płyty mają różne kolory?
2: Michał, to świetne pytanie. Pewnie każdy z was trzymał kiedyś w ręku płytę CD albo DVD. Z jednej strony jest nadruk, a z drugiej, kiedy obracamy ją pod światło, pojawiają się piękne kolory. Niebieski, zielony, żółty, czerwony i fioletowy. Wygląda to prawie jak mała tęcza. Przyznam się, że miałam mały kłopot z odgadnięciem, o jakie płyty chodzi, ale dziennikarska dedukcja wygrała. Właśnie, ale czy ktoś pomalował płytę kolorowymi farbami? No nie. Na płycie nie ma ani kropli kolorowej farby. Skąd więc biorą się te barwy? Wyobraźcie sobie, że na spodzie płyty znajdują się miliony maleńkich rowków. Są tak malutkie, że nie zobaczymy ich gołym okiem, oczywiste. Leżą bardzo blisko siebie, bliżej niż grubość ludzkiego włosa. Kiedy światło pada na płytę, odbija się od tych rowków. Każdy kolor światła odbija się odrobinę inaczej. I właśnie dlatego nasze oczy widzą piękną tęczę. To trochę jak po deszczu. Światło słoneczne wpada do kropelek wody i też rozdziela się na wiele kolorów. Na płycie zamiast kropelek pomagają w tym maleńkie rowki. Dlatego za każdym razem, gdy przekręcimy płytę, kolory zmieniają swoje miejsce. Jak będziecie chodzić do szkoły, to będziecie mieć fizykę i na fizyce poznacie te zjawisko dogłębnie. A teraz najciekawsze. Te rowki nie służą tylko do robienia tęczy. To właśnie w nich zapisane są wszystkie informacje. Muzyka, filmy, zdjęcia, a nawet gry komputerowe. Laser w odtwarzaczu świeci na płytę i odczytuje te maleńkie rowki z ogromną dokładnością. Można powiedzieć, że laser czyta płytę podobnie jak my czytamy książkę. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że gdyby rozwinąć jeden ciąg rowków z płyty CD w prostą linię, miałaby ona kilka kilometrów długości? Niesamowite. A wszystko to zmieściło się na płycie, która bez problemu mieści się w dłoni. Niesamowite, niesamowite. Dzisiaj coraz częściej słuchamy muzyki i oglądamy filmy przez internet, ale płyty CD i DVD były kiedyś prawdziwą rewolucją i do dziś wiele osób przechowuje na nich swoje ulubione piosenki oraz rodzinne zdjęcia. My u nas w redakcji mamy taką ścianę pełną właśnie płyt CD. Jak byliście kiedyś, to możliwe, że widzieliście. I teraz odpowiedź na pytanie Michała brzmi. Płyty CD i DVD mienią się wszystkimi kolorami, ponieważ mają miliony maleńkich rowków. Światło odbija się od nich w różny sposób i dlatego widzimy piękną tęczę. To nie farba, ale sprytna gra światła. Dziękujemy Ci, Michale, za pytanie, dzięki któremu odkryliśmy tajemnicę tęczy ukrytej na płycie. A teraz może Wy też macie w domu przedmiot, na który patrzycie i myślicie, jak to działa? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Odpowiemy właśnie na Wasze pytanie. Do usłyszenia, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. sheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
9: Reklama w rytmie lata.

Już prawie 2 godziny naszego wyjątkowego, gorącego spotkania za nami. Temperatura za oknem sięga szczytu, ale my absolutnie nie zwalniamy z orzeźwiającą muzyką. Już po 14:00 Szafa gra i Janek Zieliński zaprezentuje najświeższe wakacyjne premiery. Marcin Petruk sprawdzi, jak jeździ się po mieście w tym skwarze, a ja zdradzę naukowy sekret, dlaczego zimny prysznic po powrocie do domu wcale nie jest najlepszym pomysłem na ochłodzenie. Przed nami serwis informacyjny o 14:00, a zaraz po nim wracamy z orzeźwiającą muzyką.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Po 14.00 Jarek Hołota, wracam do Was po wiadomościach. Słońce świeci na pełnej mocy, na termometrach blisko 40 stopni, a wielu z Was powoli kończy pracę i powraca do domu. Jeśli otwieracie właśnie rozgrzane auto, włączajcie klimatyzację, nawiew na maksimum i nastawiajcie 104,9 FM. Jedziemy dalej w rytmie lata w Radiu Bonton.

Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Hełm Lwowska 13R.

0: Mówimy tutaj o dwóch panach z Łodzi, Jarosławie i Radosławie, których można już uznać za weteranów, bo zaczynali wspólnie nawijać w 2006 roku, a na przykład Jarek już zyskiwał pierwszą rozpoznawalność w pierwszej połowie lat 2000 w podziemiu pod pseudonimem Aztek, który zresztą ma do dzisiaj. Od tamtego czasu panowie raczą nasze głośniki. Początkowo też zyskiwali sławę jako muzycy tworzący rap taki dosyć gęsto zabarwiony humorem i hashtagami, czyli takimi jednosłownymi puentami kończącymi każdy wers. 2015. Tak to właśnie wtedy wyglądało i w okolicach 2015 roku osiągnęli szczyt popularności. Od tamtego czasu, mimo że nie są już na szczycie sceny, to dalej cieszą się niemałą i oddaną bazą fanów.
1: Naciąga wolno, nóż na gardło, przymykam oko jako łambator.
0: Dobrze by było, zostało wydane przez wytwórnię 2020 na początku 2025 i była to płyta wydana 3 lata po poprzedniczce z archiwum X2, która była płytą bardzo dorosłą i ciężką jak na twórczość duetu, po brzegi wyładowana treścią. Tutaj panowie kontynuują drogę bardziej poważnych tekstów, jednak forma jest już zdecydowanie lżejsza, co jest zasługą producenta Atutowego, który współpracuje już z czołówką rapu od dłuższego czasu, wymienić tylko Taco Hemingwaya czy Okiego. Ale znajdzie się tutaj miejsce dla kawałków niczym z 2015 wspomnianego, ale również coś zakrawającego na radiowy hit. Początkowo panowie mieli tworzyć remix Ile dałbym, by zapomnieć od 18L, ale uprzedził ich inny raper. Postawili więc na swoistą kontynuację numeru Peron od formacji Jamal. Także przed wami dwa sławy w utworze Peron II.

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał.

Ja już tylko chcę zaliczać życie z tobą do utany. Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą, a czarnej godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

0: ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Fragma w rytmie lata w radiu Bonton. Wracacie zgrzani do domu, jedyne o czym marzycie to wskoczyć pod lodowaty strumień wody? Uważajcie, bo nasza fizjologia płata nam w takim momencie figla. Lodowata woda wywołuje szok termiczny i powoduje natychmiastowe gwałtowne obkurczenie naczyń krwionośnych w skórze. W efekcie organizm zamyka drogi ucieczki ciepła i zatrzymuje je wewnątrz, a po wyjściu z łazienki jest nam jeszcze goręcej niż przedtem. Lekarze i fizjolodzy zalecają prysznic w letniej, lekko ciepłej wodzie. Naczynia pozostają wtedy rozszerzone, a ciało efektywnie oddaje temperaturę na zewnątrz. Warto przetestować po powrocie. A u nas na antenie serwujemy przyjemny muzyczny cień. Już teraz shows.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510-510-317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
10: Zapraszam na sport, Marcin Pedruk. Ostatni start w sezonie 25-26 ma za sobą Zuzanna Zdybel, reprezentantka UKS-u Wodnik Krasnystaw. Kadrowiczka kraju w grupie juniorek wzięła udział w zawodach krajów Europy Środkowej, które rozegrały się w słoweńskiej Lublianie. O występie swojej wychowanki prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
11: Zuzia Zdybel została wytypowana do kadry jako reprezentacja kraju juniorów młodszych w stylu grzbietowym. Na 50, 100 i 200 metrów wśród tej rywalizacji zajęła miejsca zaraz za finałem A, czyli była uczestniczką finału B. 10, 11 i dwa razy chyba 11 miejsce. Było to jak gdyby zwieńczenie tego sezonu, główną imprezą, do której przygotowywaliśmy się, były Mistrzostwa Polski, które były trochę wcześniej. Uważam zawody za udane.
10: Do walki o medale reprezentanci UKS-u Wodnik Krasnystaw wracają we wrześniu, a poprzedzi je obóz szkoleniowy zaplanowany na drugą połowę sierpnia. Rekordowa liczba drużyn wzięła udział w 4. letnim turnieju Orlików o kryształową piłkę, który odbył się w Sienicy na Dolnej. Głównym organizatorem wydarzenia była Krajowa Grupa Spożywcza, a wsparł ją miejscowy klub Brat oraz Lubelski Związek Piłki Nożnej.
12: 10 w kategorii chłopców oraz 4 w kategorii dziewcząt. W kategorii dziewcząt wystąpiły Niedźwiadek, Chełm, Hutnik Lubeczno, Polesie Koc i Płomyk Teratyn. Natomiast w chłopcach Brat Sienica na Dolna, Akademia Chełmianki wystawiła dwie drużyny, Ogniwo Wierzbica, Hutnik Lubeczno, Eko Różanka, Jedynka Krasnystaw, Ruch Irbica, Kłos Chełm i Polesie Kock. Nie prowadzono klasyfikacji, było dużo zabawy, było dużo konkursów. wszyscy zawodnicy i zawodniczki otrzymały pamiątkowe medale, a drużyny pamiątkowe puchary.
10: Mówił Sławomir Kuźmicki, przewodniczący Komisji Gier Chełmskiego Oddziału LZPN. Gościem honorowym turnieju, jak co roku, był jeden z byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej, Władysław Żmuda.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: W rytmie lata.

Temper City Self-Aware w rytmie lata w radiu Bonton. To bez wątpienia najgorętszy moment dzisiejszego dnia. Jeśli wasz domowy lub biurowy wiatrak miele tylko gorące powietrze, mam dla was prosty, stary patent naszych babci. Postawcie bezpośrednio przed wiatrakiem miskę z wodą i kostkami lodu albo powieście mokry ręcznik. Powietrze przechodzące przez taką barierę natychmiast spada o kilka stopni, daje fantastyczną morską bryzę w pokoju. Przetestujcie. Przetrzymajmy ten skwar.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Upał daje się dzisiaj we znaki, a jeżeli dopiero czeka Was wejście do samochodu, to potraktujcie je jak otwarcie nagrzanego piekarnika. Dla lepszej kondycji własnej, jak też systemu chłodzenia, zanim włączycie klimę, dobrze przewietrzcie środek auta. Później czeka Was już podróż do celu, a jeżeli chodzi o ulicę Chełma, to więcej samochodów będzie się ustawiało wzdłuż Lubelskiej, przed Rondem Dmowskiego i Rondem Zwin, na wiadukcie i wokół Ronda Turbinowego.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Topiki, Becky G, Sorry Papi w rytmie lata w radiu Bonton. Powoli zbliżamy się do godziny 15. Jeśli spędzacie popołudnie w trasie albo odpoczywacie w cieniu, zostańcie z nami. Po 15 w cyklu Słuchajcie, co oglądamy. Podpowiemy, co warto obejrzeć dziś wieczorem przy zimnym napoju. Zdradzimy biologiczny sekret miętowej gumy do żucia i sprawdzimy najświeższy trafik od Marcina Petruka. Przed nami serwis informacyjny, a zaraz po nim odpalamy kolejne chłodzące rytmy na 104,9 FM. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
5: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
4: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
5: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
4: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej. Na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Wraca sprawa planowanej inwestycji przy ulicy Wygon w Chełmie. Miasto wszczęło postępowanie dotyczące budowy zakładu produkującego tym razem spoiwa do mieszanek asfaltowych. Decyzja została jednak odłożona do końca sierpnia ze względu na analizę zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania. Spór o zakład w Buśnie trwa. Wójt gminy Białopole wydała decyzję środowiskową dla rozszerzenia działalności firmy Agrokal, uznając, że inwestycja nie wymaga pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Przeciwnego zdania są sanepid i mieszkańcy, którzy obawiają się m.in. uciążliwych zapachów i hałasu. Decyzja nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona. Chełm wróci do klimatu dwudziestolecia międzywojennego. W piątek na placu doktora Łuczkowskiego rozpocznie się Retrofest. Przez 3 dni na scenie wystąpią zespoły specjalizujące się w muzyce z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Więcej o wydarzeniu opowiemy w lokalnych wiadomościach o 15.30. Bądźcie z nami również po 16.00.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
11: To 15. Jarek Kołota przy mikrofonie. Wjeżdżamy w czwartą godzinę naszego dzisiejszego ekstremalnie gorącego rytmu lata w Radiu Bon Ton. Na termometrach wciąż trzymanie ludzkie 38 stopni. Szukacie cienia? Pijcie dużo wody. I nie odchodźcie od głośników, bo na 104,9 FM podkręcamy muzyczny nawiew na maksimum.

0: Hasło tygodnia. Animacja.
1: Dzisiaj w naszym tygodniu z animacjami w programie Słuchajcie, co oglądamy, mam dla was propozycję, którą śmiało można nazwać współczesnym klasykiem. Spider-Man Uniwersum. Janek Zieliński, zapraszam. Tak, generalnie to mówimy dzisiaj o filmie stworzonym przez Phila Fisha i Christophera Lorda w 2018 roku. Trwa on niewiele mniej jak 2 godziny. No i mówimy tutaj o filmie z kilkoma Spider-Manami, bowiem to jest oczywiście w modzie aktualnej, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie. Jest to animacja podchodząca do konceptu multiversum, jednak w tym przypadku podchodzi ona o wiele skuteczniej niż jej poprzedniczki, czy też filmy, które nadeszły także po niej, bo tutaj faktycznie jest jakieś większe ulokowanie w historii niż po prostu taki tanie takie zagranie na nostalgii widza. Tutaj naprawdę mamy to całkiem fajnie sprzężone. Mamy tutaj trochę taką typową historię. Ugryzł go pająk, został bohaterem, nie? Ale tutaj typowe rzeczy się kończą, bo tak, głównym bohaterem jest Miles Morales, czarnoskóry nastolatek, który dopiero co dostał się do szkoły artystycznej i gdzieś po drodze próbuje się odnaleźć. No i nagle się okazuje, że antagonista tego filmu, który w tym przypadku jest oczywiście Kingpin, uruchomił maszynę, która spowodowała takie rozszczepienie uniwersów. Dostało się do tego świata kilku Spider-Manów, chyba z tego co pamiętam z 6 albo z 7, dużo ich było w każdym razie. No i zadanie jest takie, że wszyscy muszą wrócić razem do domu. Oczywiście jest to animacja. Prawdopodobnie najbardziej wpływowa animacja we współczesnym kinie, bowiem przerwaliśmy taki ciąg całkowicie stworzonych animacji z 3D, takich typowych, płynnych. No i tutaj mamy coś trochę z filmu rysunkowego, trochę jednak z tej animacji 3D, ale w takim nieregularnym klatkarzu, bo tutaj jest z tego co kojarzę około 12 klatek na sekundę. Tyle ten film ma, przez co tworzy trochę taki efekt poklatkowy. Wygląda to po prostu przepięknie. Polecam wam serdecznie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, naprawdę kultowa rzecz, polecam wam gorąco. A tutaj na dokładkę puszczę wam soundtrack. Oczywiście do filmu powstało kilka oryginalnych nutek, ja jednak skupię się na kompozycji Daniela Pembertona, jednego z najbardziej kreatywnych, współczesnych kompozytorów. Tutaj przede wszystkim błyszczy główny motyw przewodni Prowlera, jednego ze złoczyńców w tym filmie. No po prostu ciarki.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie musi

0: musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
0: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama
11: w rytmie lat.

Kasia Sienkiewicz. W rytmie lata w radiu Bon Ton. Szukacie szybkiego orzeźwienia w ciągu dnia? Sięgacie po miętową gumę do rzucia i nagle w ustach czujecie wręcz arktyczny chłód. Mimo, że guma leżała w samochodzie i miała temperaturę pokojową. Zastanawialiście się kiedyś, jak to działa? To niezwykły biologiczny trik. Zawarty w mięcie mentol wiąże się bezpośrednio z białkowymi receptorami TRPM8 w naszych neuronach czuciowych. To dokładnie te same receptory, które wysyłają do mózgu sygnał o fizycznym spadku temperatury. Mentol po prostu oszukuje nasz układ nerwowy, że w ustach zrobiło się zimno. Genialna fizjologia na gorące dni. A u nas na 104,9 FM serwujemy czyste muzyczne orzeźwienie bez udawania. Bebe Rexha i David Guetta przed nami.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 15.30. Eliza Kudalska-Nawosad. Wraca sprawa planowanej inwestycji przy ulicy Wygon w Chełmie, która na początku roku wywołała protest mieszkańców osiedla Rejowiecka. Wówczas sprzeciwiali się planom budowy zakładu związanego ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, obawiając się m.in. uciążliwości dla okolicznych domów, ogródków działkowych i kąpieliska glinianki. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiciele magistratu zapewnili, że przedsięwzięcie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie będzie mogło powstać w tej formie. Teraz inwestor Eko Asfalt ponownie wystąpił do miasta o decyzję środowiskową. Tym razem wniosek dotyczy utworzenia na tej samej działce przy ulicy Wygon 52B zakładu produkującego spoiwa do mieszanek mineralno-asfaltowych. Urząd Miasta wszczął postępowanie administracyjne, a jednocześnie poinformował, że jego zakończenie zostało przesunięte co najmniej do 31 sierpnia. Powodem jest konieczność ponownej analizy zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do sprawy wrócimy. Kolejna odsłona sporu o zakład przetwarzania odpadów w miejscowości Buśno. Wójt gminy Białopole Aneta Radomska wydała właśnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozszerzenia działalności firmy Agrokal. Jednak ten dokument nie kończy kontrowersji, które od miesięcy dzielą lokalną społeczność. Najważniejszym punktem nowej decyzji jest stwierdzenie, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Inwestor planuje wprowadzić do procesu technologii technologicznego trzy nowe rodzaje odpadów, w tym ulegające biodegradacji oraz popioły. Przy zachowaniu dotychczasowej wydajności instalacji na poziomie 35 tysięcy ton rocznie. Przeciwnego zdania jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, który konsekwentnie domaga się sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Sanepid zwraca uwagę na bliskie sąsiedztwo zabudowań. Najbliższy dom znajduje się zaledwie 132 metry od hal oraz ryzyko uciążliwości odorowych i zagrożenie dla wód podziemnych. Te obawy podzielają mieszkańcy, którzy w swoich protestach wskazują na odór, hałas ciężarówek oraz możliwy spadek wartości ich nieruchomości. Z kolei władze gminy podkreślają, że w decyzji nałożono na inwestora szereg restrykcji, w tym obowiązek stosowania filtrów węglowych oraz transportu popiołów w szczelnych kontenerach. Sytuację komplikuje fakt, że sprawa ma swój wątek sądowy. Chociaż Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wcześniejszą decyzję dla tego zakładu, urząd stoi na stanowisku, że obecne postępowanie jest nową, odrębną sprawą, bo wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Decyzja WUIT z 27 lipca nie jest ostateczna. Strony mają teraz 14 dni na wniesienie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w Chełmie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Już w piątek Centrum Chełma wypełnią dźwięki sprzed 100 lat lub zainspirowane twórczością kompozytorów z lat 20. czy 30. ubiegłego wieku. W piątek na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego rozpocznie się Retrofest, czyli festiwal 20-lecia międzywojennego. Na scenie wystąpią zespoły najbardziej znane w Polsce z kultywowania tego rodzaju muzyki.
0: Wyżej, jeżeli chodzi o wykonywanie aktualnie muzyki inspirowanej bądź bezpośrednio pochodzącej z polskich tradycji muzycznych 20-lecia międzywojennego, to już lepiej się nie da, ponieważ mamy
7: absolutny top, czyli Warszawskie Kombo Taneczne, zespół założony przez Jana Emila Młynarskiego. W niedzielę gwiazdą będzie Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czyli też absolutna pierwsza liga. Przed Warszawską Sentymentalną wystąpi Orkiestra na Dużym Rowerze. To też jest ewenement, ponieważ nazwa nie jest przypadkiem. Ta orkiestra naprawdę jedzie i gra. No i Nic Po Nie, piątkowy koncert. Nic Po Nie właśnie mają inne spojrzenie na muzykę międzywojenną, także często sięgają po współczesne przeboje przerobione na modłę międzywojenną, także warto to zobaczyć.
6: Mówili Bartek Kazimierczak i Piotr Kierski z Chełmskiego Domu Kultury. Inauguracja festiwalu nastąpi również przy dźwiękach Chełmskiej Orkiestry Kina Corso, a więcej o festiwalu po 16 na naszej antenie.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Jeśli stoicie teraz w korku na wylotówce z miasta i czujecie, jak słońce opala wam lewe ramię przez szybę, współczuję, ale i łączę się w bólu. W taki dzień jak dziś nawet klimatyzacja w aucie musi dawać siebie 110%. Pamiętajcie, żeby nie ustawiać jej na zbyt niską temperaturę w stosunku do tego, co jest na zewnątrz. 10 stopni różnicy w zupełności wystarczy, by uniknąć szoku po wyjściu z auta. A teraz odbierajcie zimny nawiew z głośników i jedźcie bezpiecznie na 104,9 FM. Za chwilę Marcin Petruk i informacje dla kierowców.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Lubelska Policja podsumowała pierwsze półrocze na drogach naszego województwa i można śmiało powiedzieć, że jest poprawa w porównaniu do analogicznego okresu roku 2025. Od stycznia do czerwca miało miejsce 248 wypadków mniej niż rok temu. I to już pierwszy plus. Kolejne to spadek ofiar śmiertelnych o ponad 8%, a także rannych o prawie 3,5%. Nieco więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku było kolizji, ale niewiele, bo zaledwie o 0,5%. Ta poprawa danych wynika przede wszystkim z zaostrzonych przepisów oraz większej liczby policyjnych kontroli.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bon Ton Radio.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
0: Reklama.

się, 16 przed nami i ostatnia finałowa godzina dzisiejszego rytmu lata na 104,9. Jeśli szukacie pomysłu na nadchodzący czas i lubicie powroty do dawnych lat, gorąco polecam zostać z nami po 16. Tuż po wiadomościach odwiedzą nas wyjątkowi goście. Eliza Kudelska-Nowosad porozmawia z Bartkiem Kaźmierczakiem oraz Piotrem Kierskim o nadchodzącym Retrofest 2026. Będą świetne opowieści i sporo dobrej energii. Przed nami wiadomości, a potem wracamy na 104,9 FM.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Reklama.
7: Słuchajcie, 104,9 FM.
8: 104,9 FM.
7: Ponton Radio. I wszystko gra.
8: Wszystko gra.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzają. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta, nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali, wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
9: To 16. Jarek Hołota przy mikrofonie. Wchodzimy na ostatnią prostą dzisiejszego rytmu lata. Na zewnątrz wciąż upał się utrzyma, ale na 104,9 FM podkręcamy atmosferę w zupełnie inny sposób. Przed nami pierwsza część wyjątkowej rozmowy. Zaczynamy mocne odliczanie do wydarzenia, które już niebawem zapanuje w naszym regionie. Nadchodzi Retrofest 2026. Eliza Kudelska-Nowosad rozmawiała o tym z organizatorami imprezy, Bartkiem Kaźmierczakiem oraz Piotrem Kierskim. Zapraszamy na pierwszą część tego wywiadu.
4: Dzień dobry, Bartek Kazimierczak, Chełmski Dom Kultury.
10: I Piotr Kierski, również Chełmski Dom Kultury.
11: Trzeba powiedzieć, że organizatorzy tegorocznego Retrofestu, to co się rzuca na pewno w oczy, mają rozmach.
4: Tak, no w tym roku Retrofest będzie znacznie większą imprezą pod każdym względem. Po pierwsze będzie to wydarzenie trzydniowe, startujemy już w najbliższy piątek, czyli 7 sierpnia i przez 3 dni będziemy szaleli po Placu Łuczkowskiego i okolicach i będziemy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przedwojennego magika przenosili się w okres dwudziestolecia międzywojennego.
11: No na pewno byłoby fajnie, gdyby to tak działało, że tylko magiczna różdżka wystarczy, ale za tym wszystkim stoi sztab ludzi i ich praca.
4: Tak, no niestety zamówiliśmy maga, nie przyjechał i wszystko musieliśmy zrobić sami.
11: Jak zawsze. 3 dni, no to rozpocznijmy może taki krótki przegląd tego, co udało się przygotować, tego, co już zaistniało na plakatach. Pierwszy dzień, piątek, no można powiedzieć, że ma znaczenie szczególne dla mieszkańców. Jest zbudowany bardzo lokalnie.
4: To znaczy tak, no startujemy koncertem zespołu Nicponie, który mocno jest osadzony w tradycji dwudziestolecia międzywojennego, choć wykonuje też współczesne utwory, ale grane tak, że właśnie brzmi to jakby współczesny popowy utwór grała kapela podwórkowa z Czerniakowa w 1930 roku. Natomiast no tak, dla nas najważniejszy i najbardziej ulubiony element Retrofestu to jest koncert oczywiście orkiestry Skina Corso, czyli naszej lokalnej, wspaniałej, silnej muzycznie i tanecznie i wokalnie formacji.
10: Tak jest. W piątek zaczynamy uroczystym przemarszem z Skina Zorza aż pod scenę na Placu Łuczkowskiego. Na tą uroczystą paradę zapraszamy wszystkich mieszkańców. Wskazane są przebrania. Bardzo będzie to fajnie wyglądało, jeżeli publika też zechce się włączyć w ten sposób, przebrać się, przejść w kreacjach stylizowanych na lata międzywojenne. Taki przemarsz z orkiestrą, z towarzyszeniem koni, bryczek, motocykli, muzyka, taniec, śpiew, zabawa. Przejdziemy pod główną scenę i nastąpi uroczyste otwarcie tegorocznej edycji Retrofest.
11: I co ciekawe, to jest odbiór i chęć do tego, żeby uczestniczyć w strojach z epoki. Może nie są to jakieś duże grupy osób, które co roku jednak wkładają takie ubrania, ale myślę, że wśród osób nieco starszych, tych dojrzałych, chyba jest taka potrzeba, żeby sobie przypomnieć właśnie takie lata albo sentyment do tamtych lat.
4: Podczas dotychczasowych edycji to, mówiąc szczerze, mieliśmy, jeżeli chodzi o przebrania, to mieliśmy bardzo duże grupy ludzi, choć trochę przebranych w tym stylu i były to zarówno osoby w wieku, powiedzmy, mojej mamy, jak i dzieci takie praktycznie w wózku i nawet kiedyś był raz przebrany pies.
10: Tak, i grono osób przebranych, co jest fantastyczne, z roku na rok jest coraz większe. Przebierają się całe rodziny, od dzieci po seniorów, także to naprawdę wygląda wspaniale.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Radio Bonton. Wracamy do naszej rozmowy na temat tegorocznej edycji Retrofest. W studio z Elizą Kudelską-Nowosad spotkali się Bartek Kaźmierczak oraz Piotr Kierski, by opowiedzieć o tym, co szykuje się na tym wyjątkowym festiwalu. Zostajemy w klimacie retro i zapraszamy na drugą część rozmowy.
1: Jak to się stało, że udało się zebrać w te 3 dni jednego roku same gwiazdy, tak można chyba powiedzieć, o zespołach, które kultywują taką muzykę?
2: No tak, właściwie można by powiedzieć, że wyżej, jeżeli chodzi o wykonywanie aktualnie muzyki inspirowanej bądź bezpośrednio pochodzącej z polskich tradycji muzycznych dwudziestolecia międzywojennego, to już lepiej się nie da, ponieważ mamy
3: absolutny top, czyli Warszawskie Kombo Taneczne, zespół założony przez Jana Emila Młynarskiego. W niedzielę gwiazdą będzie Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czyli też absolutna pierwsza liga. Przed Warszawską Sentymentalną wystąpi Orkiestra na Dużym Rowerze. To też jest ewenement, ponieważ nazwa nie jest przypadkiem. Ta orkiestra naprawdę jedzie i gra na specjalnie skonstruowanym rowerze. Ich jest tam 7, zdaje się, muzyków, włącznie z kontrabasistą, i oni wszyscy się mieszczą na rowerze, jeżdżą i grają. No i Nic po nie. Piątkowy koncert. Nic po nie właśnie mają inne spojrzenie na muzykę międzywojenną. Także często sięgają, tak jak już było wspomniane, po współczesne przeboje przerobione na modłę międzywojenną. Także warto to zobaczyć.
2: A jeszcze odnosząc się do elementów lokalnych, to oczywiście oprócz orkiestry Skina Corso, podczas Retrofestu wystąpi nasza chełmska orkiestra Denta i kapela Kataryna, która w ubiegłym roku została laureatem przeglądu kapel podwórkowych Retrofestu 2025.
1: No właśnie, skoro konkurs został już wywołany, to może nieco więcej o samym konkursie. Byli zainteresowani, będą występy, będą też atrakcyjne nagrody.
2: Tak, założyliśmy sobie, że w tym czasie, który możemy przeznaczyć na przegląd kapel w ramach całego programu, będziemy mogli zaprosić tylko 6 zespołów do tego finałowego występu, a zgłoszeń było więcej, więc musieliśmy przeprowadzić preselekcję i wybrać 6 najlepszych. 104,9 FM. 104.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny transfer w Chełmiance stał się faktem. Do trzecioligowego składu biało-zielonych dołączył Jakub Idziak, wychowanek Garbarni Kraków, który związał się z klubem dwuletnim kontraktem. 17-letni środkowy pomocnik ma na swoim koncie występy w młodzieżowych składach Wisły Kraków, a w zeszłym sezonie reprezentował barwy hiszpańskiego klubu Alboraya. Zawodnicy cementu Gryfa Chełm, Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz wrócili już do Polski z Litwy, gdzie wspólnie z innymi rodzimymi zapaśnikami brali udział w międzynarodowym turnieju Druskinini Kau Cup. Pierwszy z nich musiał uznać wyższość rywali na etapie eliminacji. Występ Szymona Szymonowicza podsumowuje wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
9: Szymon po pierwszej przegranej walce kolejne swoje walki repasażowe wygrał i stanął do walki o brązowy medal tego turnieju. Walkę o brązowy medal stoczył z zawodnikiem z Polski, ze swoim, można tak powiedzieć, odwiecznym rywalem Arkadiuszem Kłynyczem, olimpijczykiem z Paryża. Walka była bardzo wyrównana, zakończyła się wynikiem 2-1 dla zawodnika z Radomia. Szymon, tak jak z nim rozmawiałem, wyciągnął kolejną lekcję z tej walki i już powoli przygotowuje sobie plan na kolejny pojedynek.
8: Do medalowej rywalizacji reprezentanci cementu Gryfa Chełm wracają pod koniec sierpnia, a będą to starty w memoriale Władysława Pytlasińskiego oraz w turnieju Poland Open. Za kilka tygodni do medalowej rywalizacji wrócą także taekwondocy UKS-u Songo. Powoli przygotowują się do powrotu do treningów po bardzo udanej pierwszej części sezonu, w której brali udział w 15 turniejach, w tym m.in. w mistrzostwach i pucharach Polski. Łącznie zdobyli w nich 31 złotych, 66 srebrnych i 91 brązowych medali, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
10: Ponadto byliśmy również organizatorami zimowego i letniego turnieju sprawnościowego dla zawodników taekwondo, w którym uczestniczyły kluby z terenu województwa lubelskiego. Były to duże wydarzenia z dużą ilością osób, które dostarczyły dużo tutaj, wiadomo, wrażeń, ponieważ startowały różne kategorie wiekowe, od dzieciaków najmłodszych po te osoby już starsze, także przekrój też był tutaj spory. Każdy start na pewno był okazją do sprawdzenia swoich umiejętności oraz efektem systematycznej pracy.
8: W pierwszej części sezonu 14 wychowanków Songo otrzymało stypendia sportowe, co dało im pierwsze miejsce wśród wszystkich krasnostawskich klubów. Ostatni start w sezonie 25-26 ma za sobą Zuzanna Zdybel, reprezentantka UKS-u Wodnik Krasnystaw. Kadrowiczka kraju w grupie juniorek wzięła udział w zawodach krajów Europy Środkowej, które rozegrały się w słoweńskiej Lublianie. O występie swojej wychowanki prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
11: Zuzia Zdybel została wytypowana do kadry jako reprezentacja kraju juniorów młodszych w stylu grzbietowym. Na 50, 100 i 200 metrów wśród tej rywalizacji zajęła miejsca zaraz za finałem A, czyli była uczestniczką finału B, 10, 11 i dwa razy chyba 11 miejsce. Było to jak gdyby zwieńczenie tego sezonu, główną imprezą, do której przygotowywaliśmy się, były Mistrzostwa Polski, które były trochę wcześniej. Uważam zawody za udane.
8: Do walki o medale reprezentanci UKS-u Wodnik Krasnystaw wracają we wrześniu, a poprzedzi je obóz szkoleniowy zaplanowany na drugą połowę sierpnia. Rekordowa liczba drużyn wzięła udział w czwartym letnim turnieju Orlików o kryształową piłkę, który odbył się w Sienicy na Dolnej. Głównym organizatorem wydarzenia była Krajowa Grupa Spożywcza, a wsparł ją miejscowy klub Brat oraz Lubelski Związek Piłki Nożnej.
12: 10 w kategorii chłopców oraz 4 w kategorii dziewcząt. W kategorii dziewcząt wystąpiły Niedźwiadek Chełm, Hutnik Lubeczno, Polesie Koc i Płomyk Teratyn. Natomiast w chłopcach Brat Sienica na Dolna, Akademia Chełmianki wystawiła dwie drużyny, Ogniwo Wierzbica, Hutnik Lubeczno, Eko Różanka, Jedynka Krasnystaw, Ruch Izbica, Kłos Chełm i Polesie Kock. Nie prowadzono klasyfikacji, było dużo zabawy, było dużo konkursów. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki otrzymały pamiątkowe medale, a drużyny pamiątkowe puchary.
8: Mówił Sławomir Kuźmicki, przewodniczący Komisji Gier Chełmskiego Oddziału LZPN. Gościem honorowym turnieju, jak co roku, był jeden z byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej, Władysław Żmuda.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: W rytmie lata.

0: szukacie pomysłu na świetne spędzenie czasu, dobrą energię i nostalgiczny powrót do dawnych lat, Retrofest to bez wątpienia jedno z wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę. Eliza Kudelska-Nowosad rozmawia z Bartkiem Kaźmierczakiem i Piotrem Kierskim. Przed nami trzecia część tej rozmowy.
1: Udało się też w tym roku skonstruować ten program tak, że on uświadamia tak naprawdę nam wszystkim, jak żywy jest ten sentyment do tamtych czasów i w jaki sposób jest realizowany w dzisiejszych czasach. Bo pewnie mało kto wiedział, że istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe Zabrze, że funkcjonuje kataryniarz Jan, że właśnie Big Bike Orchestra gra swoją muzykę na specjalnie skonstruowanym pojeździe. No i że wciąż funkcjonują właśnie kapele podwórkowe, to wciąż działa.
2: Tak, no, że tak powiem, scena kapel podwórkowych jest w Polsce ciągle bardzo żywa. Jedne grają bardziej, że tak powiem, korzennie, drugie mniej, natomiast jest bardzo dużo samych przeglądów. Oczywiście takie imprezy jak Retrofest tak, z takim rozmachem w Polsce nie ma, natomiast same przeglądy kapel podwórkowych są organizowane przy okazji różnych wydarzeń, więc tak, ta tradycja w moim odczuciu jest ciągle żywa, a co więcej, Retrofest w tym roku, mimo że opiera się oczywiście na elementach typowo muzycznych, to znaczy na koncertach, to mamy dużo takich punktów programu toczących się wokół tej opowieści o dwudziestoleciu, to znaczy będzie bardzo dużo straganów na Placu Łuczkowskiego, gdzie będzie można kupić bardzo różne rzeczy i artykuły, że tak powiem, spożywcze, jak to kiedyś mówiono, i jakieś gadżety, biżuterię, ozdoby, świece,
3: obrazki, serwetki.
2: A będzie można również kupić gadżety Retrofestu, czyli kapelusze i takie, nie wiem, czy to nazwać opaska, czy jak to się nazywa?
3: Fascynatory.
2: Więc takie elementy też będą. Oczywiście nie zabraknie zabytkowych aut i zabytkowych motocykli. Będzie można przejechać się bryczką. Te odjazdy będą startowały z ulicy Podwalnej przy Zielonej Witrynie, więc takich... A, oczywiście jeszcze będzie spektakl uliczny i pokaz cyrkowy, więc jakby bardzo się ten program ku naszej radości rozbudował.
4: Bond

0: Wracamy do czwartej części rozmowy Elizy Kutelskiej-Nowosad z Bartkiem Kaźmierczakiem i Piotrem Kierskim wokół nadchodzącego retrofestiwalu.
1: Powiedzmy jeszcze o starym kinie.
2: Tak, każdego dnia trwania festiwalu na dziedzińcu naszych kochanych gastronomów będą się odbywały seanse w starym kinie bardzo różnych filmów.
3: Nie będziemy zdradzali tytułów, natomiast seanse rozpoczynają się po zakończeniu koncertów na scenie festiwalowej w okolicach godziny 22. W piątek i w niedzielę będą to po prostu filmy przedwojenne, ale dźwiękowe. Natomiast w sobotę mamy w programie film niemy z muzyką na żywo. Będzie to ilustracja muzyczną będzie tworzył Marcin Pukaluk, to jest artysta, performer, aranżer, kompozytor, znany w skali też ogólnopolskiej ze swoich właśnie ilustracji muzycznych do filmów niemych.
2: A ten film to będzie Bestia z Polu Negri.
1: W tym roku w ramach organizacji z promocją tego wydarzenia doszło też do takiego wyjścia zdecydowanie w Polskę.
2: Bardzo zależało nam na tym, żeby nasz Retrofest, który tak jak już wspomniałem jest właściwie największą tego typu imprezą w Polsce, żeby miał szansę na promocję właśnie ogólnopolską. To znaczy, żeby każdy, kto choć trochę interesuje się dwudziestoleciem międzywojennym, odczuwa jakiś sentyment albo chciałby się zainteresować, żeby w ten sierpniowy weekend dowiedział się o tym, że warto przyjechać do Chełma, wziąć udział w niesamowitej imprezie, która jest wydarzeniem wielowątkowym, pobawić się wspólnie z nami, a potem do Chełma wrócić.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
8: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
0: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
9: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
10: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www. www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
11: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: I tak oto dojeżdżamy do godziny 17. To była wyjątkowo gorąca środa, niemal 40 stopni na miejskich termometrach. Pięknie dziękuję Wam za te wspólne 5 godzin na 104,9 FM. Pamiętajcie o nawadnianiu, szukajcie cienia i spokojnie odpoczywajcie po całym dniu. No i oczywiście zostańcie na 104,9 FM, bo dobra muzyka gra u nas przez całą dobę. Usłyszymy się jutro od południa oczywiście w rytmie lata.
1: Bon Ton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej. Na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi. Sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć Centrum Modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Nie tylko kierowcy łamią przepisy, coraz częściej robią to także rowerzyści. Jak zwrócił uwagę przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie w naszych wiadomościach, na przejeździe rowerowym przy ulicy Szpitalnej wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Jak to wygląda? Opisu tych incydentów będzie można posłuchać w wiadomościach o 15.30. Wypadek w Krobonoszy w gminie Sawin. 21-latka straciła panowanie nad autem i uderzyła w drzewo. Ranna 16-letnia pasażerka została śmigłowcem przetransportowana do szpitala w Lublinie. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Bądźcie ostrożni. We Włodawie rozpoczyna się pierwszy festiwal na Bugu. Od piątku do niedzieli na mieszkańców i turystów będą czekały koncerty, spektakle, wystawy plenerowe, warsztaty oraz wydarzenia promujące lokalną kuchnię i przyrodę.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Urlop z hitami.
4: 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w środę na półmetku tygodnia. Włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 5 sierpnia zapisał się w historii światowej muzyki rozrywkowej. Dzisiaj w kalendarzu trzymamy się twardo chronologii, serwując wyłącznie rozpoznawalne nazwiska i wielkie radiowe przeboje. A zaczynamy w roku 1959. Swoje 67. urodziny obchodzi dzisiaj Pete Burns, charyzmatyczny wokalista brytyjskiej formacji Dead or Alive, znanej z nieśmiertelnego dyskotekowego klasyka lat 80. You Spin My Round Like a Record. Przenosimy się do roku 1966, dokładnie 60 lat temu. Zespół The Beatles wydał w Wielkiej Brytanii swój absolutnie przełomowy 7. album studyjny

Naszą dzisiejszą środową kartkę zamykamy jednak rokiem 2008 i piosenką, która dokładnie na przełomie lipca i sierpnia tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenosimy się o 18 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Adele podbijała listy przebojów ze swoim przełomowym singlem Chasing Pavements, pochodzącym z jej debiutanckiego albumu 19. To właśnie ten nostalgiczny, niezwykle dojrzały wokalnie utwór przyniósł artystce jej pierwszą nagrodę Grammy i otworzył jej drzwi do wielkiej światowej kariery. Piękna sekcja smyczkowa, wyjątkowy klimat i potężny refren sprawiają, że ten numer idealnie pasuje do środowego relaksu na 104,9 FM. Zamykamy dzisiejsze archiwum i zostawiamy Was z Adam.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń

0: Zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Jak

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Jest 17.30. Powracamy do kwestii bezpieczeństwa na drogach. Rozmawianie przez telefon podczas jazdy i wymuszanie pierwszeństwa. To wykroczenia popełniane nie tylko przez kierowców, ale coraz częściej również przez rowerzystów. Widać to także na ulicach Chełma, między innymi na przejeździe dla cyklistów na ulicy Szpitalnej obok dawnego torowiska. Mimo znaków nadal dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji. O szczegółach opowiada Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
10: Rowerzysta dojeżdża, nie rozglądając się, jeżdża pod samochód bardzo często. To ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że tam jest nieprawidłowe zachowanie rowerzystów. Jest dobrze oznakowany przejazd dla rowerzystów, ale rowerzyści tego nie przestrzegają, tylko wykorzystują element, że mam pierwszeństwo. Niestety tego pierwszeństwa nie mam. Jeśli jestem już na przejeździe dla rowerzystów, dopiero mam pierwszeństwo, więc powinienem zachować szczególną ostrożność, rozejrzeć się w jedną, w drugą stronę, dopiero kontynuować jazdę, jeśli jest możliwość przejazdu.
9: Przejazd na Szpitalnej służy jedynie rowerzystom i nie jest przejściem dla pieszych, a niestety bardzo często właśnie oni korzystają z niego jak z pasów. Wczoraj doszło do wypadku w Kroboszy w gminie Sabin. Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu wpłynęło do służb tuż po godzinie 18. 21-letnia kobieta siedząca za kierownicą Opla w trakcie pokonywania zakrętu straciła panowanie nad autem, zjechała z drogi, a samochód uderzył w przydrożne drzewo. W pojeździe oprócz kierującej podróżowała 16-letnia pasażerka. Doznała ogólnych potłuczeń i wymagała interwencji medycznej. Zadysponowano załogę śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala dziecięcego w Lublinie. Policjanci prowadzą obecnie dalsze czynności. Ich celem będzie szczegółowe ustalenie okoliczności i dokładnych przyczyn tego incydentu na drodze.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: Od piątku do niedzieli we Włodawie odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu na Bugu.
11: Pomysł na festiwal na Bugu we Włodawie krążył gdzieś już w mojej głowie od dłuższego czasu. Pomyślałam, że w naszym mieście jest dużo wspaniałych imprez o różnej tematyce muzycznej, chociażby Festiwal Trzech Kultur we Włodawie albo Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem. Pomyślałam, żeby stworzyć nowy, powiedzmy, produkt turystyczny, nowy festiwal, który troszkę opiewałby o muzykę inną gatunkowo, muzykę innego rodzaju i takie atrakcje związane właśnie, inspirowane rzeką Bug.
9: Tłumaczy Julita Fajks-Mitkowska, prezes Fundacji na Bugu we Włodawie. Program został pomyślany szeroko. Obejmuje nie tylko koncerty, ale również spektakle muzyczne, wystawy oraz działania związane z lokalnymi smakami, przyrodą i samą rzeką.
11: Podczas naszego festiwalu będziemy mogli obcować również z naturą poprzez warsztaty. Przygotowaliśmy ofertę dla dzieci, gdzie będziemy tworzyć z użycie lawce, czyli ziołowe latawce. Nazwa jest troszkę przekorna, gdyż dzieci będą tworzyć latawce związane właśnie z ziołami, z naturą. W jaki sposób to się będzie odbywać, trzeba przyjść zobaczyć. Również mamy ciekawą propozycję, tu już dla młodzieży oraz dla dorosłych, jak warsztaty pod tytułem Symfonia Rzeki, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu autorskiej muzyki konkretnej, czyli muzyki, która powstaje z nagrań natury, przyrody, rzeki.
9: Według zapowiedzi ten festiwal ma stać się przykładem twórczego wykorzystania lokalnego potencjału na obszarze, gdzie dostęp do kultury często bywa utrudniony. Cały program wydarzenia można znaleźć na stronie Fundacji na Bugu.
12: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
8: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
7: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nieco najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
7: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabino. Po kontuzji wróciła także Maja Chwanińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek, pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0 i do 3.
10: Good match.
7: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowaniem. zaprezentowanego poziomu. W pierwszym secie grałem z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegulą. Drugi etap, drugie zwycięstwo Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
8: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
14: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
15: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
16: Urlop z hitami na 104.9 FM.

0: audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W dniach 27-31 lipca odbył się 9. plener Kultura i Sztuka nad Bugiem w Świerżach, w tym roku pod hasłem Nadbużański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Byliśmy na podsumowaniu pleneru i mieliśmy przyjemność porozmawiać z prezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej, Ewą Kozaczuk.
3: Zakończyliśmy 9. plener rzeźbiarsko-malarski w ramach wydarzenia Kultura i Sztuka nad Bugiem Świerże 2026. W wydarzeniu wzięło udział 9 artystów z całej Polski, 2 rzeźbiarzy naszych miejscowych, właśnie od których to całe wydarzenie się zaczęło. Pozostałością, która po plenerze są 4 rzeźby. Jest Reksio, są sąsiedzi, jest Koziołek, Matołek i jest Włóczyki. Oraz bardzo piękny napis przy siedzibie stowarzyszenia. Wszystkich odwiedzających Świerże zapraszamy do obejrzenia nowych rzeźb, nowych piękne obrazy jeszcze, które wykonał Piotr Śmiech. Także wszystkich odwiedzających Świerże zapraszamy do nas. Proszę oglądać, proszę podziwiać.
2: Artyści opowiedzieli również podczas tego wieczoru o swoich dziełach. Wieczór zakończył się koncertem Tomasza Karenko. Galerię zdjęć z wydarzenia można znaleźć na naszej stronie internetowej. A przed nami podcast Bliżej Kultury, tym razem poświęcony tradycji i smakom regionu.
4: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu. Nagrody imienia Oskara Kolberga, najważniejsze elitarne wyróżnienia dla twórców kultury tradycyjnej w Polsce, trafiły do mieszkanek powiatu chełmskiego. Te wybitne i utalentowane kobiety goszczą dzisiaj w naszym radiu. Witam serdecznie panią Halinę Romanowską, śpiewaczkę ludową, bibułkarkę i pisankarkę ze Żmudzi.
5: Dzień dobry.
4: Oraz panią Halinę Graboś z gminy Kamień, utytułowaną w kategorii pisarze i poeci ludowi.
5: Dzień dobry.
4: Pani Halina Romanowska ma ogromne doświadczenie w występach na scenie, ale muszę zapytać, jakie emocje towarzyszyły pani, gdy odbierała pani nagrodę na Zamku Królewskim?
5: Trudno to opisać. Nigdy się w życiu tego nie spodziewałam. To wyróżnienie to było dla mnie szokiem.
4: Jest to na pewno wielki honor i wielkie wyróżnienie dla artystki ludowej, ale przecież może w mniejszej rangi wyróżnień otrzymała pani już na pewno bardzo dużo.
5: Tak, bardzo dużo. Mam 4 wyróżnienia z Kazimierza, wyróżnienie ze Szczecina, z Festiwalu Muzyków Prawdziwych. Głos po prostu mam... Tak rodzinny, można powiedzieć, bo po tacie. Ja śpiewałam od dziecka, ale przeważnie zawsze śpiewałam w kościele. Na te inne rzeczy nie było czasu, ale jak przyszłam tutaj do Żmudzi, no i ja tu założyłam zespół pierwszy raz, ale on trwał, nie wiem, może 5 lat. Później się rozpadł. Z przyczyn takich to wyjechały, to dziewczyny odeszły, bo młode były. Później założyłam drugi. Też trwał może z 5 lat, ale już jak trzeci raz założyłam, tośmy śpiewali 20 lat. Młodych wcale nie chciało dochodzić, a myśmy się już, no wiekowo. Trudno już na próby chodzić, trudno i na scenie. No resztę zrezygnowało, a ja śpiewałam dalej sama. No przecież byłam i w Dęblinie, i wszędzie byłam, gdzie były te przeglądy i nigdy nie przyjechałam z niczym, zawsze coś zdobyłam. W Kazimierzu miałam 2 razy 3 nagrodę, raz 2, raz 1. W Szczecinie 3 nagrodę i to mnie tak nakręcało po prostu do tego wszystkiego. Już mówię, o już dosyć, ale jak przychodzi ta pora, to mnie to nakręca, że trzeba dalej jeszcze iść.
4: A skąd pani czerpie repertuar? Jakie pieśni pani śpiewa? No i skąd one pochodzą?
5: No ja śpiewam pieśni różne, i kościelne i kolędy, i te ludowe, gdzieś tam zasłyszane, bo ja śpiewam jeszcze w takim zespole w Stanisławowie Wiktoria. Tam były takie starsze panie i mieli takie piosenki ludowe, trudne do zaśpiewania bardzo. ale bardzo ważne. A że ja jestem oparta, to sobie potrafiłam ich zaśpiewać.
4: Pani Halino, użyła pani stwierdzenia ważne. Z jakiego powodu te pieśni były ważne?
5: Bo to są pieśni, może mają 200 lat, a dzisiaj takich rzeczy szukają. To jest autentyczne pieśni, tak jak kiedyś śpiewali.
4: A o czym te pieśni opowiadają?
5: Te, co właśnie za nich miałam nagrodę, to przeważnie weselne, takie zalotne.
4: A czy moglibyśmy prosić o maleńką próbkę tego autentycznego śpiewu ze wschodniego pogranicza dla słuchaczy Radia Bonton?

jej mileńka, oj, długie kosy plecie. Ileż to matuś twoja rodzona, tych nocek nie dospała, jak cię

0: Przechodzimy teraz do drugiej formy wrażliwości, do poezji ludowej. Pani Halina Graboś zadebiutowała w 1982 roku w almanachu Strofy Nadziei. Od tamtej pory wydała pani również wiele autorskich tomików, na przykład wiersze Jak ziarna czy Ślady na kamieniu. Czym dla pani jest pisanie o ziemi chełmskiej, ale tak naprawdę o kamieniu, bo na tym się pani koncentruje?
1: Kamień to jest moja rodzinna ziemia, mój dom rodzinny. Chociaż tutaj się nie urodziłam, ale tutaj wychowałam swoje dzieci, które niestety też nie mieszkają już tutaj. Ja natomiast kocham ziemię rodzinną. Dla mnie obrazy falujących pól, wież przy drogach, kapliczek są bardzo bliskie. Również rozmowy z ludźmi, którzy tu żyją. Znam pracę na roli, bo wywodzę się z rodziny rolniczej. Wiem, ile trudu poświęcają ludzie na uprawę roli i wiem, jak ważna jest ta praca. Moje korzenie są ze wsi i dlatego wieś jest częstym tematem moich wierszy, szczególnie ludowych, chociaż nie tylko. Bo w poezji współczesnej również piszę o swoim miejscu zamieszkania, o rodzinie, o ludziach mnie otaczających, o współczesności oraz o tradycji.
0: Oskar Kolberg zbierał pieśni i opowieści ludu. Pani te opowieści zamyka w strofach. Jak reaguje lokalna społeczność na pani sukces?
1: Prawdę mówiąc, nie spodziewałam się tej nagrody. Jest to dla mnie naprawdę wielkie wyróżnienie. Otaczający mnie ludzie, którzy mnie znają, również cieszą się ze mną, bo otrzymuję wyrazy uznania od sąsiadów, od znajomych. I naprawdę ja również cieszę się, że moja twórczość została uznana i zauważona. Dla poety to jest dużo, ponieważ poezja powstaje w ciszy i w samotności, nie potrzebuje poklasków. Ale jednak jak ktoś lubi poezję i czyta, to czasem wzruszy się. Czasem uroni łzę, czasem się zaśmieje i to jest ważne dla poety.
0: Który utwór najlepiej oddaje ducha pani twórczości? Może zechciałaby pani go zaprezentować?
1: Tutaj zostanę. Chciałam zmienić puszyste łąki i pól kobierce na miejski beton twardy i zimny, a swobodny oddech i powietrze czyste na blok pod samo niebo, smog i spaliny. A tutaj jak nigdzie nie pachną lipy, obsypane kwiatem, brzęczące pszczołami, ani kwiaty maciejki w przedwieczornej zorzy, przez promienie słońca cudownie utkanej. Tu sadzę ogrody, kolorowe cacka, zbieram dary ziemi, jak pszczoła miody. Tutaj siałam wiatr i zbierałam burzę. Tu mi upłynęły dzieciństwo i młodość. Kwiaty polne balsamem dla mojego serca, muzyka ptaków ukojeniem duszy. Pory roku niczym najmilsi przyjaciele. Jak mogę to zostawić i w nieznane ruszyć?

0: programie gościły dzisiaj wybitne ambasadorki ziemi chełmskiej, tegoroczne laureatki nagrody imienia Oskara Kolberga, pani Halina Romanowska i pani Halina Graboś. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i gratuluję jeszcze raz nagrody z całego serca.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Reklama.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
7: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
8: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
9: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
3: Reklama.
13: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Nie było chyba żadnej polskiej pozycji w tym programie. Myślałem przez chwilę, co tutaj wam zaserwować. No i nie ukrywam, najczęściej z polskiej muzy słucham rapu. Dlatego mam tutaj dla was dość zróżnicowaną brzmieniowo płytę z ubiegłego roku, gdzie znajdą się pozycje dla wymagających słuchaczy, jak i kawałki, które z powodzeniem można by nadawać w radiu. To jest Dobrze by było od duetu Dwa Sławy.
3: Ale po prostu znów się wagam! I trochę gubię, ale ten...
2: Mówimy tutaj o dwóch panach z Łodzi, Jarosławie i Radosławie, których można już uznać za weteranów, bo zaczynali wspólnie nawijać w 2006 roku, a na przykład Jarek już zyskiwał pierwszą rozpoznawalność w pierwszej połowie lat 2000 w podziemiu pod pseudonimem Aztek, który zresztą ma do dzisiaj. Od tamtego czasu panowie raczą nasze głośniki. Początkowo też zyskiwali sławę jako muzycy tworzący rap, taki dosyć gęsto zabarwiony humorem i hashtagami, czyli takimi jednosłownymi puentami kończącymi każdy wers. 2015. Tak to właśnie wtedy wyglądało i w okolicach 2015 roku osiągnęli szczyt popularności. Od tamtego czasu, mimo że nie są już na szczycie sceny, to dalej cieszą się niemałą i oddaną bazą fanów.
4: Nadciąga wolno, nóż na gardło, przymykam oko jako ambasador.
2: Dobrze by było zostało wydane przez wytwórnię 2020 na początku 2025 i była to płyta wydana 3 lata po poprzedniczce z archiwum X2, która była płytą bardzo dorosłą i ciężką jak na twórczość duetu, po brzegi wyładowana treścią. Tutaj panowie kontynuują drogę bardziej poważnych tekstów, jednak forma jest już zdecydowanie lżejsza, co jest zasługą producenta Atutowego, który współpracuje już z czołówką rapu od dłuższego czasu. Wymienić tylko Taco Hemingwaya czy Okiego. Ale znajdzie się tutaj miejsce dla kawałków niczym z 2015 wspomnianego, ale również coś zakrawającego na radiowy hit. Początkowo panowie mieli tworzyć remix Ile dałbym, by zapomnieć od 18L, ale uprzedził ich inny raper. Postawili więc na swoistą kontynuację numeru Peron od formacji Jamal. Także przed wami Dwa Sławy w utworze Peron II.

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować Aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

chcę zaliczać życie z tobą do udanych. Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą, a czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy 7-kondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: słuchacie Bonton Radio.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Kurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór. Rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna, restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
8: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieli. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównanie w mecz.
7: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nic to najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
7: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabino. Po kontuzji wróciła także Maja Chwanińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek, pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0 i do 3.
10: Good match.
7: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowanego poziomu w pierwszym secie. wygrałam z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegudą. Drugi etap, drugie zwycięstwo, Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
0: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym, wschodzie w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Eko Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia.

0: Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
9: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Reklama. 104,9 FM. Bo mi to radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej. Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
7: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
8: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
7: O sobie.
8: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
9: Dzień dobry Państwu, z tej strony Renata Madziara, Polka wśród Masajów. Zapraszam dzisiaj Państwa do mojego tanzańskiego domu w Lesoit w Buszu, 120 km od najbliższej asfaltowej drogi, gdzie mam przyjemność spędzać około 6-7 miesięcy w roku. To miejsce wyjątkowe stało się moim drugim domem, a jest to miejsce specyficzne i dla wielu osób wydające się bardzo trudnym do życia. Często dostaję pytanie, Renata, jak ty sobie tam dajesz radę? Przecież tam musi ci być strasznie trudno. A ja się tylko uśmiecham, bo absolutnie nie czuję żadnego trudu życia w tamtych warunkach. Po prostu w naturalny sposób się do nich dostosowuję. Myślę, że też moje dzieciństwo bardzo mi w tym pomogło. Właśnie taka samodzielność w organizowaniu sobie domowego płomienia, ogniska, gotowania na jednym garnku, znalezienie odpowiednich patyków, żeby sobie ugotować. No właśnie te dziecięce kompetencje w buszu bardzo mi pomogły, ale też to, że spałam w stodołach, pod namiotem, bardzo pomagało mi i pomaga nadal funkcjonować w buszu, gdzie wielu rzeczy nie ma. Drodzy Państwo, my nie mamy podłogi w lepiankach, są paleniska, nie ma okien, nie ma klamki w drzwiach, nie ma światła, nie ma bieżącej wody, nie ma toalety, a w związku z tym, że nie ma prądu, nie ma wody, nie ma pralki na przykład. No więc jak wygląda to życie w buszu? Ono jest bardzo spokojne. Jest takie dostosowane do nas. Tam można mieć różne rzeczy zaplanowane, a i tak codzienność te plany weryfikuje, bo na przykład pada, albo jest za gorąco, albo po sąsiedzku rodzi się dziecko i wszyscy jesteśmy proszeni, żeby uczestniczyć w tym powitaniu nowego członka wspólnoty. Albo ktoś umarł i też idziemy wspomagać rodzinę i przyjaciół osoby zmarłej. Albo po prostu nic się nie dzieje i nam się po prostu nie chce tego zrobić. Nas w Polsce uczy się takiej konieczności działania. Mamy taką obsesję na planowaniu i wypełnieniu naszego kalendarza po brzegi. My często kobiety też w Polsce mamy taką potrzebę być pamięcią zewnętrzną dla wszystkich członków rodziny dookoła. To my pamiętamy, gdzie ktoś ma majtki, skarpetki, kontrolujemy deski klozetowej, bo to niesamowicie przecież wpływa na jakość naszego życia. Prawda, ta świadomość, czy ta deska jest niżej, takim jesteśmy menedżerami sedesów, za przeproszeniem. Ja się troszkę z pań podśmiechuję za każdym razem, jak prowadzę szkolenia z osobami. No właśnie w Tanzanii każdy odpowiada za siebie. Matka nie kontroluje tego, gdzie dziecko porzuciło swoje ubranko w buszu. Jak je przyniesie, to fajnie, jak nie przyniesie, też fajnie. Nie ma takiego nadmiernego kontrolowania rzeczy. Te rzeczy, one są tylko dzisiaj są nam potrzebne. I nie ma takiej konieczności w głowie zadbania o to wszystko, co jest dookoła. Więc dla nas to jest fascynujące. Te osoby, które do mnie przyjeżdżają w gości, właśnie uczą się tego luzu, takiego odpuszczania, takiego przestania pilnowania wszystkiego tu i teraz i jakby planowania, że ja z tego czegoś skorzystam, nie wiadomo nawet kiedy. To jest niesamowite, jak obserwuję nawet kobiety, które są u mnie w gościach, jak dostają telefon od swoich dorosłych dzieci z Polski. Mamo, a nie widziałaś, gdzie jest coś mojego? I ja widzę, jak tym kobietom po prostu tak bardzo fajnie się palec przesuwa na telefonie, wyłączam zasięg internetowy, odkładam telefon i później po 4 dniach, jak sobie przypominają, gdzie ten telefon jest, to ojej, nie miałyśmy zasięgu. Także bywają takie śmieszne historie, drodzy Państwo, które pokazują mi, jak bardzo my w Polsce jesteśmy właśnie zafiksowane, my kobiety, ale też i mężczyźni, na takie rzeczy, które czy naprawdę wpływają na jakość naszego życia? Jak sobie zaczynamy zadawać to pytanie, to okazuje się, że nie, że z wielu rzeczy moglibyśmy zrezygnować, a świat się nie zatrzymuje. Ja tak w buszu bardzo często pozwalam sobie na to, żeby nic nie robić i nie mieć do siebie pretensji, żalu, czy żeby to mnie też nie wprowadza w taki stan jakby bycia gorszą, nieproduktywną właśnie, złą matką na przykład. Nie. Dlatego, że sama pamiętam moją mamę, która dała mi ogrom wolności. Ja mogłam sobie sama ugotować, sama sobie wybrać, jak potrzebowałam. Sama sobie musiałam przygotować rzeczy do szkoły. Musiałam. Chciałam, bo to była moja odpowiedzialność. I ja się czułam z tego dumna. I dzisiaj chcę to samo dać moim dzieciom, dać tą możliwość kreacji ich życia, a nie decydowania za nich, czy teraz mają myć zęby i się wysikać, czy może za 15 minut, bo oni są odpowiedzialni za siebie sami. I tego właśnie uczy Bush.

Jak w ogóle wyglądała podróż do masajskiej Bomy? Oj, ona jest bardzo, bardzo intensywna i mapy Google nas bardzo mocno kłamują. Mapa Google sugeruje, że 360 km można przejechać w niespełna 7 godzin. Też tak myślałam, że tak wszystko wiem i że to się pięknie da zaplanować po naszemu, po europejsku, po polsku. Ale już pierwsze kłopoty były na dworcu w Dar es Salaam, gdzie siedliśmy do autokaru i siedzieliśmy w tym autokaru, że 1,5 godziny, bo czekaliśmy, aż się ten autokar zapełni. Tam nie ma rozkładu jazdy, według którego samochody czy autobusy pojadą. Autobus jedzie wtedy, kiedy to się opłaca, a nie wtedy, kiedy jest wyznaczony czas. Nie ma zatem na wielkim dworcu, gdzie jest kilkaset autobusów w danym momencie, żadnego rozkładu rozpisanego jazdy i tam po prostu wszystko funkcjonuje. No i jakoś to będzie, kiedyś pojedziemy. Autobusy bywają w różnym stanie technicznym, więc bardzo często na trasie zagotuje się woda w chłodnicy, pęknie opona, zadziewają się różne inne rzeczy, które wymagają napraw tu i teraz. Na trasie bardzo często dochodzi do momentów, gdzie trzeba się zatrzymać i przeczekać, zwłaszcza w porze deszczowej, bo na przykład spływa duża ilość wody przez środek drogi i po prostu jesteśmy przez kilka godzin odcięci od możliwości kontynuowania naszej trasy. Czasami w poprzek drogi stanie ciężarówka i kierowca mówi nam, że proszę Państwa, jutro koło 14 spodziewamy się dźwigu. No i coś trzeba zrobić w takiej trasie, prawda? I trzeba szukać alternatyw, więc podróżowanie w Tanzanii na pewno jest ogromną przygodą i taką lekcją pokory, że niczego się nie da zaplanować i niczego nie można być pewnym i uczy takiego szybkiego, umiejętnego podejmowania decyzji i zmiany planu, że jak nie mogę autobusem, to kawałek przejdę na pieszo, a jak nie mogę pieszo, to gdzieś znajdę motocykl, a jak nie motocykl, to może osiołka, więc są naprawdę różne takie potrzeby, no i też kwestia chociażby toalety, prawda? No my szukamy toalety, sedesu, wody, a tutaj, prawda, tylko burz. Jedziemy w autobusie 6 godzin, napęcherz mocno ciśnie i co zrobić w tym momencie, kiedy wiemy, że autobus nie zatrzyma się na żadnej stacji benzynowej, bo takiej po drodze po prostu nie ma. Więc umiejętność zapytania kierowcy i poproszenia go, żeby się w szczerym polu zatrzymał i publiczne wyjście przed pełnym autokarem ludzi na zewnątrz, którzy wszyscy oczekują na to, co się ma zadzieć, no bywa krępujące dla wielu osób i znam osoby, które bardzo mocno ze sobą walczą, no ale najczęściej jednak na skutek tej drogi ulegają i uczą się tej pokory, że to nic strasznego jednak wyjść za potrzebą z autobusu. Zresztą bardzo często wtedy lokalni też korzystają i też pół autokaru z nami wychodzi komisyjne sikanie w buszu, to strasznie śmiesznie wygląda. Ale no właśnie uczy nas zupełnie innego podejścia do tak naturalnej przecież naszej fizjologii. Co się u nas dzieje, że my mamy problemy z tym, co z nami zrobiły korporacje, że nie możemy nawet często wyjść za potrzebą. Bardzo to często słyszę od kobiet, które pracują czy w marketach na kasie, czy w banku. No nie wypada, więc nie piją, nie jedzą tak, żeby nie powodować jakiejś no, konieczności korzystania z toalety w godzinach pracy kosztem zdrowia. Robimy to sobie, drodzy Państwo, na własne życzenie. Zgadzamy się na takie warunki pracy. A Tanzania pokazuje, że to jest tak naturalne, że tutaj nie ma się czego wstydzić. Po prostu jemy to i wydalamy.

Kiedy dojeżdża się też do mojego domu, to osoby często pytają, no a co z jedzeniem? Na trasie, w takim autobusie, pojawiają się bardzo często lokalni sprzedawcy, a to z wiadrem ugotowanych jajek na twardo, a to z ugotowaną w wodzie kukurydzą, a to przez okno takiego autobusu bez konieczności wychodzenia można kupić upieczoną na grillu kukurydzę, taką podaną na widłach. Można kupić wodę, różne napoje typu Coca-Cola, gazowane. No wiemy, że nic ze zdrowiem wspólnego nie mające, jednak jak się jedzie i jest gorąco, to się kupuje cokolwiek, co jest, bo tak jak wspomniałam, na trasie nie ma bardzo często możliwości zjedzenia jakiegokolwiek gotowanego jedzenia, a nawet jeżeli jest, to na całej trasie będzie wyglądało identycznie. To będą albo chipsy mayai, czyli lokalna tanzańska potrawa, czyli zimne frytki zalane roztrzepanym jajkiem, czyli robi się taki omlet z frytkami i smaży. I to się je ręką. Albo będzie ugotowane ugali, czyli mąka kukurydziana na wodzie, tak ugotowana na gęsto, którą też się je ręką. Na przykład z odrobiną fasoli, albo z lokalnym szpinakiem, albo z kapustą. I to nie jest tak, że są te trzy warzywa do wyboru, bo jest sezon na kapustę, to przez miesiąc w każdej restauracji, na każdej trasie będzie tylko kapusta. Albo będzie tylko fasola wszędzie i przez miesiąc. Jak ktoś do mnie przyjeżdża na tydzień czy dwa tygodnie, to czasami osoby dostają takie głupawki troszkę i się śmieją, że Boże, znowu fasola, a później po kilku dniach mówią, o, fasola, cóż za zaskoczenie, prawda? Nie spodziewaliśmy się. Jedzenie, chociaż Tanzania ma przepiękne warzywa i owoce, właśnie to lokalne jedzenie jest bardzo ubogie. To pokazuje nam, że ci ludzie, pokazuje nam historię tych ludzi, ich niewolniczą historię, no bo niewolników się super nie karmi. Daje im się cokolwiek, zapychacz brzucha, ale się nie dokarmia w taki sposób, który pozwala rozwijać. Dobra narodowe Tanzanii w postaci owoców, warzyw, przypraw, to są towary eksportowe. Tanzańczycy na przykład w ogóle nie piją kawy, chociaż ją produkują. Nie znają kawy. Lokalnie dostanie kawy graniczy z cudem i to jest na specjalne życzenie i bardzo rzadko w wielu miejscach jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli mówimy też o podróży, to zawsze wrażenie robi sposób pakowania bagaży, bo te bagaże, walizki albo są wnoszone na dach autokaru, albo do luku bagażowego, albo wręcz w tej przestrzeni między fotelami i po tych bagażach się często wchodzi. W tych bagażach często jadą kury w klatkach, kozy w środku, albo do środka wchodzą ludzie z kurką pod pachą, albo w jakiejś torbie, albo kurczęta się wiezie, więc to zawsze we wszystkich budzi fantastyczne reakcje. No ale myślę, że takim największym faworytem, jeżeli chodzi o podróżowanie i emocje z tym związane, to są oczywiście podróże motocyklowe. Kiedy kierowca jest w klapkach, japonkach, bez kasku, w krótkich spodenkach, i jedzie po szutrowej, gruntowej, kamienistej albo piaszczystej drodze z ogromną prędkością i lekkością, no to my z naszym europejskim poczuciem bezpieczeństwa mamy bardzo często duże lęki. I ja właśnie w taki sposób po raz pierwszy wjechałam w nocy do moich lepianek, gdzie już po zmierzchu siadłam na motorze za moim kierowcą, za mną siadł właśnie Niangu Masaj, i przez góry, po wertepach, odcinek 12-kilometrowy, przyjechaliśmy w ponad 45 minut. Jechaliśmy powolutku z uwagi na ciężar, ale też i na jakość drogi i ciemność. Zapach buszu fenomenalny, bardzo delikatny, nigdzie nie było takich rażących, ostrych zapachów, subtelny. Było też po deszczu, więc to powietrze było przejrzyste, takie krystalicznie czyste. Ciemność niesamowita, żadnego światła, żadnej latarni i jak zjeżdżaliśmy z gruntowej drogi w ścieżynkę, taką maciupeńką, wąską ścieżynkę, gdzie trzeba było co chwileczkę robić uniki, bo krzaki, bo gałęzie, bo po prostu burz. I kiedy zajechaliśmy przed dwie tradycyjne lepianki, tego do końca życia nie zapomnę.

Kiedy dojechaliśmy na motorach dwóch przed Lepiankę, do której po raz pierwszy przyjechałam. Dlaczego na dwóch motorach? Bo to też warto powiedzieć, bo miałam bagaż. Kiedy się jedzie w trzy osoby na jednym motorze, już miejsca na bagaż nie było. Na drugim motorze jechały moje torby i walizka. Pamiętam, że wtedy z domu wyszła mama Niangu, wyszło dwoje młodszego rodzeństwa, dwie bratanice i bratowa. I to była tak uroczysta chwila, bo Niangu nie było prawie rok w domu. I wyszła matka, która go nie objęła, nie przytuliła, nie pocałowała, bo nie może. Bo masajska kobieta nie może przytulić wojownika, nawet jeżeli to jest jej ukochany syn. Ale przepięknie przed nim stanęła i ze spuszczoną głową witała syna w domu. I to było czuć w jej głosie miłość, wdzięczność, ulgę, zachwyt, bo ona też popatrzyła w tej ciemności i tak nic nie było widać, bo tylko światło z motocykla, z przedniej lampy. Ale Niangu przez te kilka miesięcy się zmienił, zmężniał, wydoroślał na tym Zanzibarze. I ten zachwyt matki, takie poczucie ulgi, że jest bezpieczny w domu. A z chwilkę później niesamowita miłość syna do matki z takim wzruszeniem, wdzięcznością, dumą. I słyszę, że przedstawia, że przyjeżdża mu Zungu Renata, czyli Biała Renata, jako gość. I ta mama zrobiła coś wyjątkowego, niespotykanego, czego Masajki normalnie nie robią, bo po prostu przytuliła mnie po staropolsku i wycałowała z trzech stron. Jak to możliwe? Nie wiem. Złapała mnie wtedy za rękę, w przekubie wprowadziła do swojej lepianki. Wtedy też pojawili się bardzo szybko koledzy Niangu, wojownicy, którzy go nie widzieli, zaczęli rozmawiać, kobiety się krzątały, wiem, że coś gotowały. Nagle wszystkie dzieci, kobiety wyszły z tej lepianki, zostali wojownicy i wtedy pokazano mi, jak należy umyć dłoń w jednej misce wody, tylko prawą dłoń, bo tylko się prawą ręką, lewa jest do czynności higienicznych. Pokazano mi, jak urywać to ugali z gorącego garnka, jak jeść, jak nabierać sosiku. Wszyscy byli wobec mnie bardzo mili, ale mnie zaciekawiło, dlaczego kobiet nie ma, dlaczego wyszły. I wtedy mi wyjaśniono, że zgodnie z tradycją masajskie kobiety nie mogą widzieć, jak jedzą wielcy wojownicy. Ja zapytałam, no ale ja też jestem kobietą. Panowie się uśmiechnęli, powiedzieli, że jestem gościem, jestem poza ich kultury, więc moja obecność im nie przeszkadza, ale tradycyjnie Masajki nie mogą uczestniczyć w posiłku. To było cudowne spotkanie, bo oni fantastycznie ze sobą rozmawiali, śmiali się, chichrali. Atmosfera tego spotkania kolegów, wojowników była wyjątkowa. Oni bardzo szybko zaczęli też śpiewać. Po ciemku, dodam Państwu, bo jesteśmy w Lepiance, gdzie nie ma światła, więc widziałam tylko od jednej latarki, która się świeciła, białe zęby, które się czasami pojawiały w ciemnościach tej lepianki i te białe, sztuczne szczęki wiszące w powieści, znaczy sztuczne, no, naturalne szczęki, ale to tak wyglądało abstrakcyjnie, zaczęły w pewnym momencie śpiewać i oni mnie tym śpiewem po prostu uśpili. Obudziłam się rano, następnego dnia na twardej masajskiej skórze. Bolały mnie wszystkie kości. Byłam bardzo zmarznięta, pomimo tego, że spałam w długich spodniach i w długiej bluzie z długim rękawem. Ale jednak spanie na skórze, takiej niczym nie przykrytej, powoduje takie wrażenie, jakbyśmy byli na mokrym czymś. Jak się siada nawet na meble skórzane, to jest nieprzyjemnie zimno. Więc to Państwo, spanie na czymś takim też jest tak samo nieprzyjemnie zimne. Bez podusi, bez kocyka, bez niczego i pomimo tego, że w Lepiance było ciepło od ogniska domowego, tego, że glina też trzyma fantastycznie temperaturę, to jednak ten kontakt ze skórą powodował wyziębienie ciała, więc bolały mnie wszystkie kości, ja najbardziej biodrowa, było mi zimno, ale byłam ciekawa miejsca, w którym jestem. Usiadłam sobie na tej pryczy, bardzo szybko rodzina się zorientowała, że się wybudziłam, oni się cały czas krzątali w domu, bo no, jak wszyscy żyją w najmałej przestrzeni, to naczynia na mleko, wszystko jest, czy na wodę, wszystko jest przecież w lepiance. No ale wtedy te dzieci zaczęły się przy mnie bardzo gromadzić i też w międzyczasie przyszedł Niangu, który nie wiem wtedy nawet gdzie spał, gdzieś u któregoś z innych wojowników. Przysiadł się do mnie na tej pryczy, rozejrzał się po tej lepiance, którą pięknie oświetlały tak bardzo subtelnie promienie słońca wpadające przez załamania. I on powiedział wtedy, I missed home. Tęskniłem za domem. A ja pomyślałam, Boże, za czym? Za tym niewygodnym łóżkiem. Przecież tu nie ma łazienki. Nie ma się... Za czym on tęsknił? I to było tak urzekające, że chciałam odkryć,
co tak naprawdę dla niego kryje się pod słowem dom, bo na pewno nie cztery ściany, tylko ta energia, emocja, ludzie i to, jak oni żyją. I zadał mi wtedy drugie pytanie, a jak ci się spało? Ja powiedziałam, wiesz, bardzo dobrze, super. Ale to był też taki moment, gdzie w bardzo nieplanowany sposób miałam z tyłu głowy, gdzieś tam bardzo głęboko, zaczęły ze mnie wychodzić różne moje takie trudności i doświadczenia życiowe, że właśnie takie poczucie poszkodowania, bezradności swojej w życiu. Ja bezradna, doktorat, wybudowanie domu, trójka dzieci, sukces zawodowy, firma. O sobie w życiu bym nie powiedziała, że jestem bezradna, ale gdzieś tam w tej podświadomości miałam takie poczucie i takie historie przychodziły, gdzie moim zdaniem byłam potraktowana przez ludzi bardzo nie w porządku, przez różne sytuacje. I też z uwagi na te moje 40 urodziny, ten pobyt na tym Zanzibarze i ten pierwszy kontakt z oceanem, coś we mnie odblokowały w moim ciele, że to się gdzieś tam w tle wszystko kotłowało. I ja wtedy, no siedząc koło niangu w tym domu, powiedziałam, amazing, wszystko dobrze, wspaniale, to była fantastyczna noc, świetne doświadczenie, no może mi nie było wygodnie pod względem fizycznym, ale w kontekście doświadczania, super, no rzadko się ma możliwość doświadczenia czegoś tak innego. A on tak się na mnie popatrzył i mi powiedział, ale to jest nieprawda, ty płaczesz w środku. I to było tak niesamowite, bo skąd obcy człowiek, który mnie zna zaledwie kilka dni, no z pracy tak naprawdę, on czyta tą moją emocję. Jak to jest możliwe? Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
8: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
9: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
8: O sobie.
9: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bon Ton.
10: Te emocje w buszu, ani razu nie poczułam tam, że jest mi ciężko, że no, muszę się umyć w miejsce, tak? Czy że muszę ręcznie coś przeprać. Że trzeba sobie zorganizować jakieś mydło, że nie ma tej wody i że czekam kilka godzin na tą wodę, żeby mi masajki tą wodę przyniosły ze źródełka. Więc też taki szacunek do ich czasu, do ich pracy, do tego, że one te kilogramy na swoich plecach przynoszą, to wykorzystanie wody wielokrotnie, co miałam wyćwiczone już z domu, że tak, że mycie, po tym pranie, po tym jeszcze można nogi doszorować, tak, że jakby nie trzeba mieć trzech różnych misek, można to wszystko zrobić w odpowiedniej kolejności w jednej wodzie. To było tak naturalne w ciągu dnia i też ta możliwość uczestniczenia w życiu Masajów, ale w taki naturalny sposób. One mnie nie zmuszały do niczego, do żadnej pracy, ale bardzo chętnie, jeżeli ja wyrażałam swoją postawą, jakąś chęć zadziałania, to mnie angażowały właśnie w pójście po tą wodę, w gotowanie, w przygotowywanie wszystkiego i też wojownicy po sąsiedzku byli cudowni, bo bardzo chętnie zabierali mnie razem ze sobą i z krowami na wypasy, więc pokazywali mi różne rzeczy w buszu. I czego ja u nich doświadczyłam? Takiej niesamowitej akceptacji. Ani nie żadnego narzucania, ani żadnego oceniania, ani żadnego ty musisz, bo to wypada. Nie było czegoś takiego, że czułabym, że mam jakieś ramy, w które ja się muszę dostosować. To było niesamowite, że oni bardzo akceptowali tą moją wolność, dając mi bardzo subtelne poczucie bezpieczeństwa. I ja tymi moimi przeżyciami zaczęłam dzielić się w social mediach, w internecie. Powstała wtedy bardzo spontanicznie strona, moja jakaś starsza strona biznesowa, gdzie tam było niewielu obserwatorów. Zmieniłam nazwę, zdjęcie profilową i napisałam Polka wśród Masajów, bo też nie chciałam jakby kasować tej starej mojej historii, moich podróży, ale jakby poczułam, że ja chcę być w tym miejscu i zaczęłam dokumentować troszkę dla siebie jak pamiętnik moją codzienność. A to roślinkę, a to zwierzątko, a to jakieś wydarzenie, wszystko było no, inne, ciekawe. To było niesamowite, bo ta strona zaczęła budzić bardzo dużą ciekawość wśród ludzi, zaczęli być stali obserwatorzy, strona zaczęła rosnąć i tak też poznałam tutaj kobietę, która w social mediach właśnie gdzieś mnie wypatrzyła i bardzo skromnie, bardzo nieśmiało do mnie napisała, że była wcześniej na Zanzibarze, że też ją w jakiś sposób magiczny ta Tanzania nie zrozumiały ciągnie, bo zobaczyła wiele miejsc na świecie, że podróżuje od lat z mężem, z rodziną, i że widziała wiele pięknych miejsc, ale jest coś wyjątkowego w Tanzanii, co ją bardzo jak magnes przyciąga i że ta moja strona też była takim dla niej magnesem i ma takie marzenie, że gdybym kiedykolwiek zechciała się z nią spotkać, to ona mnie bardzo serdecznie zaprasza. A mnie dwa razy nie trzeba zapraszać. Więc kiedy przyleciałam do Polski, to po prostu się z tą kobietą umówiłam. Przyjechałam tutaj właśnie do was na Lubelszczyznę, a bywałam tutaj często, bo drodzy państwo, mam niedaleko stąd swoją działkę w Ślipczu pod Chrubieszowem na granicy z rzeką Bug, przepiękne pół hektara. I to jest takie moje miejsce letniskowe. Ja się śmieję, że niektórzy muszą lecieć na Rodos i są szybciej na Rodos, a ja mam Rodos na Lubelszczyźnie, czyli kilkanaście godzin pociągiem z Dolnego Śląska. No ale Rodos to Rodos, prawda? Czyli rodzinny ogród działkowy ogrodzony siatką, co prawda u mnie bez siatki, bo to pół hektara i to tak właśnie w pięknym miejscu. Więc ja mówię, jak będę tutaj jechała w te moje tereny, to ja bardzo chętnie ciebie odwiedzę. Więc zostałam tutaj w tym domu, gdzie dzisiaj nagrywamy, przecudownie ugoszczona przez tą moją dzisiaj już przyjaciółkę i niesamowite wsparcie od niej dostaję przy wielu projektach i to jest po prostu niesamowite. I też mi pokazuje, że właśnie warto się otworzyć i nie trzymać się bardzo ściśle tego grona ludzi, których mamy wokół siebie. My tak często jesteśmy w złym tego słowa pojęciu lojalni względem ludzi, ale czy ci ludzie są lojalni wobec nas? Czy ci ludzie nam dają tyle samo, ile biorą od nas? No bardzo często właśnie nie. A my jesteśmy w takich bardzo dziwnych więzach przymusu wręcz, nazywamy to odpowiedzialnością, miłością, obowiązkiem, nie wiem, czasami się powołujemy na różne religijne tematy, że to po prostu tak należy, tak wypada, bo jakieś więzy krwi, rodzina i tak dalej. A to wcale tak, drodzy państwo, być nie musi. Masajowie bardzo często mnie zadają pytanie, who say that, kto to powiedział? Jakiej na przykład czasami tłumaczę, że dlaczego ja coś zrobiłam tak, że to tak powinno być. Oni się na mnie patrzą, bo oni to wszystko robią na lewą stronę, ja się śmieję po swojemu, też skutecznie, po prostu inaczej. Ja tego absolutnie nie neguję, ale właśnie bardzo często jak mi pokazuje inną stronę zobaczenia czegoś, nawet tak jak tutaj pijemy kawkę, mam kubeczek, to ja się mogę kłócić, że ja widzę serduszko i dziadku, a druga strona widzi mnie, no przecież na tym kuku nie ma żadnego napisu, bo patrzy na niego z zupełnie drugiej strony. A ktoś od góry popatrzy i mówi, ja widzę fusy i w ogóle okrąg czy koło wielkości, nigdy nie wiem, czy okrąg czy koło, no ten kształt od góry większy, a ktoś popatrzy od dołu i powie, nie no, średnica tego to ma 4 centymetry, od góry mówi, nie no, 8, a mówimy ciągle o tej samej jednej rzeczy. Dla mnie ucho jest po prawej stronie, dla obserwatora po lewej. I tak samo właśnie ta Tanzania bardzo uczy mnie tego, że wiele rzeczy, które możemy, wiele zadań, które mamy do wykonania, możemy zrobić na różne sposoby i różnie interpretować i nie ma jednej słusznej drogi. I ta Tanzania uczy takiej otwartości, odpuszczania i pozwolenia też, że inni też mogą mieć swoją wiedzę i swoje doświadczenie, nawet jeżeli nie mają wykształcenia, nawet jeżeli nie mają narzędzi innych, tak, ale mają jakąś swoją metodę, żeby dane zadanie, dany problem rozwiązać. Tanzania i to życie w buszu weryfikuje bardzo to, czy potrafimy też zaakceptować tą inność, która jest wokół nas, która przecież też jest w porządku. A tam jest cały czas takie zderzenie, nie? Właśnie z tym who say that, że to jest inaczej.

0: To życie w masajskim domu to jest konieczność zorganizowania tego, co my mamy tak po prostu w domu. Nie zastanawiamy się nad tym, jakim błogosławieństwem jest dla nas to i udogodnieniem, że mamy wodę i ciepłą, i zimną, i w łazience, i pod prysznicem, i w kuchni, i że ta woda jest o każdej porze dnia i nocy. Nie zdajemy sobie sprawy, jakim to jest udogodnieniem, że mamy światło w domu. Ono po prostu jest. Pstrykam i mam albo go nie mam. Bo w miejscu, gdzie trzeba żyć w zgodzie z rytmem słońca tak naprawdę, wiele rzeczy nie można zrobić, bo to słońce, kiedy jest, ono potrafi być bardzo palące i nie da rady wytrzymać. My często mamy takie bardzo negatywne spojrzenie na ludzi żyjących w Afryce, że są leniwi. Drodzy Państwo, to jest bardzo krzywdzące. Ja lubię ciepło, lubię gorąc. Ale kiedy ja wychodzę na zewnątrz, w momencie, kiedy mam punkt szczytowy, gdzie w południe jest po prostu tak gorąco, że aż mnie mdli, to co dopiero kogoś, kto jest ciemny. Jego karnacja powoduje, że on się gotuje we własnej skórze. My wiemy, że się trzeba nawadniać i pijemy tej wody dużo. Oni nie. I teraz, kiedy ktoś jest odwodniony, pije 200 ml wody na dobę albo jakiegoś płynu, nieważne czy herbata, czy mleko, ale ma tego płynu tak niewiele, gdzie ma tak gęstą krew, gdzie jest po prostu ciemny, to taka osoba jak wychodzi na zewnątrz, ona jest nieprzytomna. Jeżeli ktoś je codziennie, a często jest tak, że nie jedzą codziennie, bo ich na to nie stać, jedzą raz na dwa dni, odrobinę mąki kukurydzianej ugotowanej na wodzie, to z czego ten mózg ma mieć energię do myślenia, do działania? Jeżeli, drodzy Państwo, zamieszkalibyście tam, gdzie ja, w buszu, w promieniu kilkuset kilometrów nie ma żadnego zakładu pracy. Jeżeli, drodzy Państwo, nie macie nadanego numeru PESEL, formalnie nie istniejecie dla Państwa, nie czytacie, nie piszecie, to nawet wyjechanie do miasta niewiele zmienia, bo żeby dostać jakąkolwiek pracę, trzeba mieć tą taką podstawę, umieć się podpisać pod umową, umieć policzyć godziny pracy, umieć przeliczyć różne rzeczy. Mało tego, Masajowie mówią w domu w języku ma. Nie znają oficjalnego, urzędowego języka Suahili. W takim stopniu, żeby móc zawodowo w tym języku pracować. Owszem, powiedzą dzień dobry, do widzenia, zrobią proste zakupy, kupią ziemniaka i kupią kukurydzę w miasteczku, ale bardzo często na tym ich znajomość języka Suahili się kończy. To nie jest znajomość języka, która pozwoli na zmianę swojej rzeczywistości. Kiedy w ciągu dnia chłopak idzie na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów do buszu na wypas z krowami, nie pijąc, nie jedząc, wraca wieczorem, to naprawdę nie ma siły, żeby się zastanawiać nad tym, dlaczego księżyc ma być z prawej strony, raz jest z prawej, raz z lewej, jak zrobić komin w domu, żeby nie było dymu, jak, nie wiem, wybudować dom tak, żeby móc zrobić w nim okno, bo on jest zbyt zmęczony, on po prostu siada, w domu może trochę pośpiewa, może dostanie tą kolację, a może nie, może dostanie herbatę, a może nie, może dostanie tylko trochę wody. Nie ma przez pół roku wody w porze suchej, więc on nawet nie ma jak zmienić ubrania, bo bardzo często nawet nie ma ubrania na zmianę. A my mamy do nich taką pretensję, że dlaczego oni niczego nie zmienili, nie zrobili. Z całym szacunkiem, w naszych trudnych warunkach w Europie mimo wszystko mieliśmy większy dostęp do jedzenia i mieliśmy inne możliwości, żeby przez pokolenia zmieniać swoją rzeczywistość. Masajowie to jest lud półkoczowniczy, półwędrowny, który od tysięcy lat przemieszczał się w buszu właśnie w takich warunkach, nie mając możliwości na to, żeby zmieniać swoją codzienność i rzeczywistość, ale też mają bardzo specyficzne, plemienne zasady, które ich cały czas trzymają i ciągną w dół. A z kulturą, z wronami, tak jak u nas, bardzo trudno wygrać. Bo nawet bardzo trudno nam wygrać z wronami, bo przecież tak jak zaczynałam na początku naszych nagrań, jeżeli Państwo pamiętacie, to właśnie wyrwania się z tego naszego społecznego, takiego bardzo wąskiego grona, które nam mówi, to się nie opłaca, to ci się nie uda, nie wychylaj się, bądź z nami. No przecież my to też mamy. też płaczemy, żebyśmy chcieli inaczej, a nie możemy, bo mamy odpowiedzialność i tutaj mamy ileś tych wszystkich ograniczeń. Więc oni to mają jeszcze mocniej, jeszcze silniej, jeszcze bardziej jest to zakorzenione w tradycji i w kulturze, a do tego jak nałożymy właśnie tą świadomość, w jakim klimacie oni żyją, w jakim miejscu, to wtedy zaczynamy zupełnie inaczej na nich patrzeć, bo przez te 4 moje lata pobytu wśród nich, a spędziłam ponad 25 miesięcy w takich długoterminowych pobytach wśród tej społeczności, ani razu nie poczułam, że oni chcą ode mnie wyciągnąć pieniądze. Ani razu nie poczułam się jak bankomat. Oni mają swój honor, swoją godność i gdyby mogli zarobić, to by zarobili pieniądze. W następnym odcinku, do którego Państwa zapraszam, opowiem o tym, w jaki sposób właśnie można im świadomie pomóc, nie odbierając im godności, nie ucząc ich tego, że biały równa się bankomat, jak asertywnie sobie radzić w sytuacjach, kiedy spotykają nas Masajowie na plaży i rozumiem to bardzo, naprawdę nikt Państwa bardziej nie rozumie niż ja, że bywa to trudne, ale można zrobić z tego coś fajnego, konstruktywnego w taki sposób, który Państwu nie odbierze energii, a im nie odbierze godności i da szansę na inne życie. Renata Madziara, Polka wśród Masajów.
1: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
2: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
2: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
3: Cztery i dziewięć FM.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch, czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal i to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej. Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
6: 104,9. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357

0: Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama. Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana na kadra.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra.

0: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej. Na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
0: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
3: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
4: Za darmo.
3: Za darmo. Myślę, że to by był miły gaz, szczególnie w lato.
0: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
5: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
0: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej. Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata. Bon ton.